Nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

poznawczym. Dzień wypłynął, białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem,

0: Pożary w stolicy Ukrainy, zmasowany rosyjski atak. Premier zabrał głos po ułaskawieniu starucha. Kolejny konflikt na linii prezydent-rząd. Będzie też tenis. Iga Świątek awansowała do kolejnej rundy turnieju w Toronto. Jest szósta, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kolejne rosyjskie uderzenia na Kijów. Zginęła co najmniej jedna osoba, 12 zostało rannych. W nocnym ataku uszkodzonych zostało wiele budynków w 7 dzielnicach miasta. Celem były m.in. hale magazynowe, które stanęły w płomieniach. W jednej z nich doszło do wycieku amoniaku. W wielu miejscach trwają jeszcze akcje poszukiwawczo-ratunkowe, bo pod gruzami mogą być ludzie. Rosja w ostatnich tygodniach nasiliła ataki na Kijów, dokonując ich prawie każdej nocy. Niektóre ułaskawienia mówią więcej o prezydentach niż ich wszystkie przemówienia razem wzięte, napisał wczoraj na portalu X premier Donald Tusk. Ułaskawienie starucha powodem kolejnego konfliktu na linii Pałac Prezydencki-Rząd. Karol Nawrocki zastosował akt łaski wobec lidera kibiców warszawskiej Legii Piotra Staruchowicza. W jego stronę posypały się słowa krytyki od rządzących, na co jest też zdecydowana reakcja współpracowników głowy państwa. Głosy z Pałacu Prezydenckiego zebrał nasz reporter Michał Rawa.
1: Tak jest, dzień dobry. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz podkreślał, że zdaniem Karola Nawrockiego staruch został niesprawiedliwie osądzony i objęty zakazem stadionowym. A poza tym stwierdził, że prezydent nie musi tłumaczyć się ze swoich decyzji o przyznaniu aktu łaski.
2: Ma do tego prawo i wara rządzącym od prerogatyw pana prezydenta.
1: Komentując decyzję prezydenta, szef MSWiA Marcin Kierwiński napisał na platformie X, że ułaskawienie kogoś takiego jak staruch pokazuje, o jakiej Polsce marzy prezydent. A wiceszef MON Cezary Tomczyk dodał, że to jak napluć w twarz policjantom.
0: Piotr Staruchowicz był skazany za przebywanie w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności podczas meczu w Lublinie. Tego lata mamy mniej owoców. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego zbiory będą o prawie 19% niższe niż przed rokiem. To skutek wiosennych przymrozków, słabych opadów i czerwcowych fal upału.
3: Pomimo tych niskich plonów w skupach te ceny nie są podnoszone. Prawdopodobnie oczywiście po raz kolejny na tej sytuacji skorzystają przede wszystkim duże sieci handlowe, które będzie oferował społeczeństwu wysokie ceny.
0: Mówił Adrian Wawrzyniak, rzecznik Solidarności Rolników Indywidualnych. Czy w związku z tym klienci boją się wyższych cen?
4: Co jadłam, to jem nadal. Na pewno droższy, dostępny nadal i kupuję.
5: Nie wiem, owoce, warzywa, nie jest to jedyny czynnik, który wpływa na pewno na ceny rynkowe. Jest jeszcze kwestia importu, eksportu, także pomina czynniki.
0: W tym roku słabe zbiory zanotowali też rolnicy uprawiający zboża i warzywa.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Iga Świątek pokonała Czeszkę Sarę Bejlek 6-0, 6-3 w drugiej rundzie turnieju w Toronto. Polka zmierzy się teraz ze Szwajcarką Wiktorią Golubicz. Z kolei Magdalinet w trzech setach pokonała Karol Chao. Z wygraną też Hubert Hurkacz. Polak awansował do drugiej rundy turnieju w Montrealu. Pokonał Marcosa Girona 7-5, 4-6, 6-2.
7: Bardzo się cieszę z pierwszego zwycięstwa w Montrealu. Zawsze pierwsze mecze nie są najłatwiejsze. Też nowa nawierzchnia.
0: Mówił po meczu Hubert Hurkacz. Dla Polaka był to pierwszy mecz od 5 lipca, gdy z powodu kontuzji skreczował w 1/8 finału Wimbledonu.
6: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
8: 3 minuty po godzinie 6 to już środa, rozpoczynamy nowy, niejakże upalny dzisiaj dzień.
9: Dzień dobry, witajcie, Kasia Kozimor,
8: Tomek Waloszczyk
0: i Michał Konopiński.
9: Zapraszamy do 9 teraz Simon & Garfunkel.

0: Kasia to lubi filmy. Bo przypomnę, że ona przygotowuje kartkę z kalendarza, ja tylko czytam.
1: Zwalaj na mnie.
0: Aktorka, aktor, piosenkarka, aktor, aktor, aktor. No jeszcze dobrze. Reżyser.
1: Do konkrety proszę, imieniny obchodzą Maria Oswald Parys Virginia.
0: A urodzili się 5 sierpnia m.in. aktorka Barbara Sołtysik.
1: Polski aktor Marian Dziędziel, mocna kawa nie jest zła. To cytat z filmu.
0: To oczywiście. Piosenkarka Anna Jurksztowicz.
1: Piotr Szwedes, aktor.
0: Aktor Krystian Wieczorek.
1: I aktor Łukasz Garlicki, a także reżyser teatralny. Proszę.
0: Wszystkiego najlepszego tym, którzy świętują dzisiaj, którzy też przyaktorzyć lubią sobie w życiu.
1: I wyreżyserujcie sobie dobrze dzisiejszy dzień.
0: Otóż to teraz czas na Ewangelię w Radiu Plus.
2: Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała: Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida. Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha. Lecz on nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli jego uczniowie i prosili go: Odpraw ją, bo krzyczy za nami. Lecz on odpowiedział: Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. A ona przyszła, padła mu do nóg i prosiła: Panie, dopomóż mi. On jednak odparł: Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom. A ona odrzekła: Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów. Wtedy Jezus jej odpowiedział: O niewiasto, wielka jest Twoja wiara. Niech Ci się stanie, jak pragniesz. Od tej chwili jej córka była zdrowa.
3: W dzisiejszej Ewangelii spotykamy się z niesamowitą wiarą kobiety kananejskiej. Ta kobieta jest zdeterminowana w wierze. Ona wie, czego chce od Jezusa. Zdaje sobie sprawę, że misja Jezusa nie jest jeszcze przeznaczona dla niej. Sam Jezus mówi, że jest posłany do tych, którzy się pogubili w domu pańskim, do narodu wybranego. Ona jednak nie odpuszcza, bo w wierze potrzeba być zdeterminowanym. Zdeterminowana kananejka. Może warto dzisiaj podziękować podczas porannej modlitwy za takie osoby, które są zdeterminowane w wierze, które spotkaliśmy na drodze naszego życia i które nauczyły nas takiej bezwarunkowej, zdeterminowanej wiary. Poszukajmy takich osób w naszym życiu.
4: Radio Plus, Zielona Góra.

0: Zostawcie Titanica, to Lady Punk na antenie Radio Plus, 27 minut po godzinie 6.
1: To zamiast o czymś z tytanu, teraz będzie ze szkła coś, czyli z Krosna.
0: Może być.
1: Krosno, miejscowość.
0: Jest taka.
1: Południowo-wschodnia część Polski, 23,9 stopni. Nie, dzisiaj w ciągu dnia. Teraz już 24 stopnie tam prawie mają.
0: Ojej, to trochę ciepło.
1: Budzimy się i co?
0: Przecieramy oczy ze zdumienia.
1: Chyba po nocy trzeba prysznic wziąć, bo to człowiek się spoci.
0: Tak. Pod warunkiem, że wyspał się, bo tak to...
1: Co miał się nie wyspać? A, chyba, że owad naleciał.
0: Nie, naleciał, ciepło było.
1: No też. A 15 stopni w Lęborku tylko. Tylko 15 stopni w Lęborku. Ale w ciągu dnia będą upały gigantyczne, 38 stopni. W najcieplejszym momencie dnia, w tych najcieplejszych regionach, czyli wschód, południowy wschód, trochę południa.
0: No to co, zaciągamy kotary. Znaczy rano to wietrzymy szybko, potem zaciągamy kotary. No i co potem? No, jeżeli musimy wyjść, to wychodzimy. Jeśli nie musimy wyjść, to siedzimy w domu. Przynajmniej przez ten największy upał trzeba przeczekać. Dużo wody, dużo dobrego humoru, no i oczywiście przeboje z nutą nostalgii. I będzie dobrze!
1: No ale większość z nas, no duża część jednak wyjść musi, bo to dzień się zaczyna roboczy.
0: Po drodze proszę pamiętać, żeby się schładzać, a to w komunikacji miejskiej, jak jest klimatyzacja, a to można wejść do jakiegoś centrum handlowego, jak jest klimatyzacja, a to do biura, jak jest klimatyzacja. I tak jakoś przebrniemy.
1: Byłem kiedyś w bardzo gorącym kraju, upały były straszne już po 40 stopni. No prawie tak jak u nas. No. No i tam, mimo że nie znałem języka, mimo że nikt nie zagadywał, to starsze panie przy tym wózku z dzieckiem, no siedziały i wachlowały. Słowem się nie odezwały, ale siedziały i wachlowały mojego synka.
0: Piękna historia. 28 minut po 6, czas na wiadomość.
2: Radio Plus, Zielona Góra.
3: Let's go, girls.

0: Radio Plus Zielona Góra.
1: Jest 6:30, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 3-letnie dziecko pogryzione przez psa w Małopolsce. To wieczorem w Maszkienicach w powiecie brzeskim. Chłopiec z obrażeniami twarzy trafił do szpitala na pokładzie śmigłowca. Okoliczności zdarzenia ustalają teraz służby. Mężczyzna z amunicją zatrzymany na polu golfowym Donalda Trumpa. Według władz obserwował przygotowania służb bezpieczeństwa do wizyty Trumpa. Robił zdjęcia i nagrywał filmy. Jak się okazało, w kieszeni miał 16-nabojowy magazynek, a w jego samochodzie znaleziono broń palną. Podczas przeszukania jego domu znaleziono dużą liczbę broni i amunicji oraz notatniki zawierające, tu cytat, niepokojące zapiski. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Jonathan Milan odniósł drugie etapowe zwycięstwo w 83. edycji Tour de Pologne. Włochy wygrywające wczoraj w Szczecinie umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Dziś przed kolarzami trasa licząca ponad 190 km z Gorzowa Wielkopolskiego do Zielonej Góry.
2: Dorota Gut, witam. Czas na wiadomości Zielonej Góry i regionu. Czas na 10. edycję Kornobras Music Festival. W tegorocznym wydarzeniu weźmie udział ponad 180 osób. To m.in. warsztaty.
3: Kornobras Music Festival i jego 10. odsłona jubileuszowa, no to wszystko powoduje, że Zielona Góra na ten tydzień staje się takim miejscem, taką stolicą, można powiedzieć, blaszanego grania. Te wszystkie trąbki, puzony, waltornie, tutaj najlepiej brzmią w tym nadchodzącym tygodniu, ale ta idea festiwalu jest bardzo piękna, ponieważ przyjeżdżają tutaj młodzi ludzie, którzy mają możliwość takiego bezpośredniego spotkania się z najlepszymi muzykami na świecie, grającymi na konkretnych instrumentach.
2: Mówi Grzegorz Potęga, wicemarszałek województwa lubuskiego. W programie znajdują się warsztaty instrumentalne, koncerty orkiestrowe oraz pojedynki na fanfary. Zielona Góra rozpoczyna zieloną ofensywę, program rewitalizacji miejskich terenów zielonych. Na początek odnowiony zostanie Smoczy Park przy ulicy Ludowej. Inwestycja warta ponad 4 600 000 zł obejmie m.in. nowe nasadzenia, ścieżki, oświetlenie, ogrody deszczowe oraz przestrzeń do wspólnej uprawy roślin. Przed nami bardzo gorąca środa w Zielonej Górze i całym województwie lubuskim. Od rana dużo słońca i niewielkie zachmurzenie, a po południu temperatura wzrośnie do 33, lokalnie 34 stopni. Wiatr będzie słaby, południowo-zachodni od 10 do 20 km na godzinę. IMGW utrzymuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałem, a na drugą część dnia także ostrzeżenie przed burzami.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: Za 27 minut będzie godzina 7, my z wami od samego rana, czyli od jakichś 33 minut.
5: Dokładnie tak. A o czym myśli Tomek od samego rana?
4: Proszę, o radach nadzorczych, o polityce, o takich różnych sprawach poważnych.
5: No dobrze, to teraz Apus Life is Life, a za chwilę Nils Sedaka w Radiu Plus.

0: Za 20 minut, 7 w Radiu Plus.
1: Tomek myśli od samego rana.
2: Prezydent Warszawy postanowił odpolitycznić rady nadzorcze w spółkach miejskich. Chodzi o to, żeby politycy w nich nie zasiadali, dlatego powiedział albo rada nadzorcza, albo legitymacja partyjna. No i teraz ci, którzy zostają w radach nadzorczych, będą odpolitycznieni, a tych, którzy zdecydują się na politykę, prezydent odradzi. Ja bym w ogóle odradził politykę, tylko się ludzie czepiają i patrzą na ręce. No ale pytanie, jak teraz patrzeć na ręce radom nadzorczym, czyli jak je nadzorować? Czy to teraz prezydenci i radni będą bezradni?
1: Radio Plus Zielona Góra.
3: Reklama.
4: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
5: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%. Aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
7: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
6: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
7: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
8: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w Galerii Glogowia.
9: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Tak, wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
10: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
11: Ty plus chrupiąca przekąska równa się świeża promka w Carrefourze. Polska papryka czerwona 61% taniej, 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
12: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Po reklamie.

0: Don't Stop Me Now i Queen na antenie Radia Plus za 8 minut 7. Historia się nie zatrzymuje.
1: Nie, nie, toczy się kołem, ale co się utoczyło jakiś czas temu, dowiemy się już za chwilę na antenie Radia Plus. Posłuchajmy.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 5 sierpnia 1461 roku urodził się Aleksander Jagiellończyk, król Polski i wielki książę litewski. Tego dnia w roku 1772 w Petersburgu Prusy, Austria i Rosja podpisały traktaty rozbiorowe. Tak formalnie rozpoczął się pierwszy rozbiór Polski, w którym Rzeczpospolita straciła 211 tysięcy kilometrów kwadratowych i 4,5 miliona mieszkańców. Tego dnia w roku 1858 zakończono kładzenie pierwszego kabla telegraficznego na dnie Atlantyku. To także dzień największego kościoła poświęconego Matce Jezusa w Wiecznym Mieście. W Bazylice Santa Maria Maggiore czci się Matkę Bożą Śnieżną. Według tradycji w roku 352 Maryja nakazała papieżowi budowę kościoła w miejscu, które sama wskaże. I 5 sierpnia, gdy żar lał się z nieba, wzgórze Eskwilińskie pokryło się śniegiem i właśnie tam zbudowano świątynię. Po soborze efeskim w roku 431 po Chrystusie papież Sykstus

0: Za dwie minuty będzie godzina siódma. My cały czas z wami rozpoczynamy i przygotowujemy się do tego niezwykle upalnego dnia.
1: Co to będzie?
0: To chyba najgorętszy z tych ostatnich, nawet pobije rekord tego na początku sierpnia. Nie, teraz jest początek sierpnia. W połowie lipca były takie upały. Na naszym profilu facebookowym, no nam upał, nie upał, wszystko się z jedzeniem kojarzy.
1: Jajko piękne sadzone. Zdjęcie, musicie to zobaczyć.
0: No, ale ja opowiem, jakby ktoś nie miał Facebooka. Jajko sadzone w postaci słońca wyłania się zza horyzontu. Piękny też widok.

0: na wodę jest tam.
1: Mm-hmm. No to co?
0: No, jest tak czasem, że jak jest taki upał, to niektórzy smażyli jajka na jakimś parapecie czy na chodniku nawet.
1: Na asfalcie.
0: No.
1: Raz w życiu widziałam, ale komuś się po prostu, że tak powiem...
0: Jajko stukło?
1: Stukło i po prostu się ścięło, no jak nic. No dobrze, zaczynamy dzień z uśmiechem, no i zaczynamy też od wiadomości już za chwilę na antenie Radia Plus.
2: Radio Plus, Zielona Góra.
3: Reklama.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny Luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto Plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. A 14 sierpnia koncert specjalny na Święto Wojska Polskiego. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
3: Po reklamie.

0: Radio Plus Zielona Góra.
1: 15 osób zginęło, kilkadziesiąt jest rannych. Zmasowany rosyjski atak na Kijów. Został tymczasowo aresztowany Ukrainiec, który nożem ranił kobietę we Wrocławiu. Ograniczenia w schroniskach dla zwierząt to przez falę upałów. Jest siódma, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Tragiczne doniesienia z Ukrainy. 15 osób nie żyje, ponad 50 zostało rannych w rosyjskim zmasowanym ataku. Ratownicy informują o 14 ofiarach w obwodzie kijowskim i o jednej w samym Kijowie. Rosjanie zaatakowali dronami i rakietami bloki mieszkalne i magazyny. Celem był też obwód charkowski. Kilkanaście tysięcy mieszkańców pozostało bez prądu. Z kolei w Zaporożu zaatakowany został szpital dziecięcy. Byliśmy w małej sali operacyjnej. Przyjęliśmy dziecko z oddziału. Wszystko działo się bardzo szybko. Był moment strachu, ale zadziałaliśmy bardzo sprawnie i wspólnie opanowaliśmy sytuację. Relacjonuje jedna z pracownic szpitala. W wielu miejscach trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa. Jest tymczasowy areszt dla 18-letniego Ukraińca. To nożownik, który w sobotę ranił 30-letnią Polkę we Wrocławiu. Sąd uwzględnił wniosek prokuratora.
2: Ta argumentacja, która legła w podstaw tego wniosku, zasługuje na uwzględnienie. Materiał dowodowy wskazuje na duże prawdopodobieństwo dopuszczenia się przez pana podejrzanego tego przypisywanego mu czynu usiłowania zabójstwa. Także zachodzą szczególne przesłanki zastosowania tego najdalej idącego środka zapobiegawczego.
1: Powiedział nam Mateusz Kuciński z prokuratury rejonowej Wrocław Fabryczna. Obrońca Jakub Hindle dodaje, że decyzja będzie zaskarżona.
3: Jesteśmy na wczesnym etapie postępowania. Na tą chwilę klient jest tymczasowo aresztowany. Prawdopodobnie zostanie on zaskarżony.
1: Przypomnijmy, że kobieta została już wypisana ze szpitala. Kilkaset osób w samej Wielkopolsce chce dołączyć do Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Ten zapowiedział powstanie partii politycznej i organizację konwencji programowej. To po tym, jak Morawiecki i jego stronnicy utworzyli klub w Sejmie, a wcześniej zostali de facto wyrzuceni z Prawa i Sprawiedliwości. Co planuje były premier, o tym więcej nasz reporter Michał Rawa.
4: Mateusz Morawiecki zdradził, że do 15 października, a więc rocznicy wyborów parlamentarnych, chce założyć nową partię. Wtedy planuje też konwencję programową. Na razie ruszyła budowa struktur jego przyszłej partii. Według posła Rozwoju Plus Szymona Szynkowskiego-Welsenka zainteresowanie jest duże.
5: Mamy w tej chwili kilkaset osób, które zgłosiły się w Wielkopolsce. Weryfikujemy te osoby. Nie powinniśmy mieć żadnego problemu z budową struktur i osób chętnych do działania.
4: Jak dodaje, zainteresowani dołączeniem do Rozwoju Plus są też posłowie innych ugrupowań w Sejmie, ale do września, czyli końca sejmowych wakacji, nie należy spodziewać się ogłoszenia nowych transferów do klubu Mateusza Morawieckiego.
1: To był Michał Rawa, dziękuję.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Schronisko w Zgierzu w Łódzkiem z powodu wysokich temperatur wstrzymało spacery swoich podopiecznych z wolontariuszami. Czworonogom można jednak pomóc inaczej. Z pracownikami schroniska rozmawiał nasz reporter Daniel Tekliński.
6: Jakie macie sposoby, żeby po prostu przetrwać?
7: Zapewniamy im to, żeby miały schłodzone boksy, tak? Agnieszka Kuster, jestem opiekunem zwierząt. Mamy podkręcane mgiełki. Dostęp do wody regularnie uzupełniamy, zmieniamy, żeby ta woda była jak najchłodniejsza, żeby mogły się nawodnić właściwie.
6: Czy w jakiś sposób możemy pomóc w schronisku?
7: Jakieś baseniki, maty chłodzące, jeśli ktoś by miał do oddania, też by się przydały, a najbardziej wstrzymać się spacerów i dać im jednak być w tym swoim chłodniejszym miejscu. Na ten moment, na te upały, taką pomocą niewidzialną, ale bardzo, bardzo potrzebną.
1: Gdy wysokie temperatury ustąpią, schronisko będzie zapraszać wolontariuszy na spacery od wtorku do niedzieli.
8: Zapowiada się kolejny upalny dzień. W Zielonej Górze termometry pokażą około 33 stopnie, a w regionie od 32 do 34. Przed południem będzie pogodnie, jednak z każdą godziną zacznie przybywać chmur. Po południu i wieczorem możliwe są gwałtowne burze z porywami wiatru do 90 km na godzinę oraz intensywnymi opadami deszczu. Wiatr przed burzami słaby z południowego zachodu.
0: Poranek z Radiem Plus.
9: Otóż to wstrzymajmy się ze spacerami, przynajmniej na otwartym słońcu, no bo gdzie tam do cienia można się przejść.
10: Dobrze, damy radę. Za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z Nutą Nostalgii, a my mówimy dzień dobry, w środę 5 sierpnia, Kasia Kozimor.
9: Tomek Waloszczyk, zapewne. Na poranek od godziny 9.

0: Artysta jest nielichy. Wziął traktor, pług i bronę. No i na północy Włoch, obok Werony, Marilyn Monroe zrobił na swoim polu. Wow. Tylko że to trzeba się wzbić w powietrze, żeby zobaczyć, że to jest taka Marilyn.
1: Może ktoś tam fruwał i mu podpowiadał. Skręć w lewo, skręć w lewo, a teraz w prawo i będzie Marilyn Monroe.
0: Dronem może ktoś latał i patrzył właśnie tutaj na jest. No, bardzo ładnie ta Marilyn wygląda. On podobno wcześniej zrobił jeszcze Trumpa.
1: O, Trumpa
0: a jeszcze krzyk ma Munka.
1: A, Munka.
0: No. Nie wiem, czy to na tym samym polu, czy to odrosło, czy jak, ale teraz jest Marilyn Monroe, zachwyca. Ja mam nadzieję, że gdzieś jest tam podejście do lądowania samolotów w pobliżu, żeby żeby byli widzowie, żeby mogli podziwiać.
1: No właśnie, bo tak z dołu to niewiele widać.
0: No to na pewno.
1: Otoczka niebieskie, proszę, proszę.
0: A to co, jeziorko tam jest, czy co?
1: Nie, może tam jakieś maki zasiało. Znaczy nie maki, nie, to chyba habry.
0: O, właśnie. Mhm. Marilyn Monroe na północy Włoch, w okolicach Werony. Jakby ktoś chciał podziwiać, to może pana rolnika tam zaczepić.
1: Dario Gambarin. Zapamiętajmy może to, wiesz.
0: Ale zaraz. Przecież przed nami żniwa i co to? Pójdzie wszystko na przemiał?
1: Pójdzie, odrośnie i znowu wsiądzie na ten traktor, kombajn i dalej tworzyć nowe dzieła. 13 minut po 7 w Radio Plus.
2: Radio Plus. Zielona Góra.

0: 25 minut po godzinie 7 poranny program Radia Plus, kto rano wstaje. Jest podobno coś takiego jak fenomen parasola plażowego.
1: No.
0: No i taki biometeorolog postanowił się przyjrzeć bliżej temu zjawisku. To znaczy sprawdzić, czy rzeczywiście pod parasolem plażowym jest chłodniej.
1: Aha.
0: Okazuje się,
1: cień
0: że
1: jest.
0: Jest cień i to jest bardzo ważne, bo taki parasol chroni nas przed promieniowaniem słonecznym i tymi szkodliwymi promieniowaniami, ale niestety, jak on tak zbadał, a dobrze badał, no to różnica jest jakiegoś jednego stopnia.
1: To no zawsze stopień,
0: jest,
1: no.
0: Nie parzy w skórę, ale ogólnie rzecz biorąc wcale nie jest dużo chłodniej.
1: A poza tym...
0: To nie drzewo, żeby rzucało cień taki, że jeszcze wiaterek powieje.
1: A właśnie, jak wiaterek powieje, to trzeba łapać za ten parasol, żeby nie odleciał, to się już robi goręcej.
0: No ale to akurat nie plażowy, bo ten to dobrze wbity jest.
1: No to zależy, no jak ktoś ze swoim przyjdzie, tam go lekko wkopie, to różnie bywa.
0: Różne są pomysły, są wiatraczki takie na baterie, są takie, że ściskasz i to się kręci. Jest stary, dobry ten, jak on
1: wachlarz.
0: Tam się wachlarz nazywa. I taki wachlarz to warto ze sobą mieć, bo to dużo miejsca nie zajmuje, a w razie czego, gdyby klimatyzacja w autobusie wysiadła albo coś, no to zawsze możemy sobie tutaj troszeczkę tego ruchu powietrza zrobić. I jeszcze...
1: I nadgarstek potrenujemy trochę, poćwiczymy,
0: tak.
1: No.
0: Luźna rączka musi być. A jeszcze zauważyłam, że miętuski fajnie odświeżają, jeśli już tak naprawdę nie mamy się czymś schłodzić.
1: Relacje odświeżają, jak poczęstujesz w autobusie tego obok.
0: Proszę, od razu uśmiech jest,
1: radość jest. Miętuska.
0: I wszystko gra. No to co, na dzisiejszy dzień się szykujemy, bo upały straszliwe przewidywane. 5 dzień sierpnia w kalendarzu w Radiu Plus. Teraz Share i Believe.

0: i szykujemy butelki.
1: Butelki szykujemy?
0: Na
1: najpierw
0: wodę.
1: Trzeba się najeść. Śniadanie jest dobre, może być lekkie, ale żeby coś zjeść. Bo nam się wszystko kojarzy z jedzeniem.
0: Tak.
1: Na naszym profilu facebookowym jajko sadzone zamiast słońca.
0: No dobrze, za chwilę na naszej antenie wiadomości. W skrócie, a ta butelka do zdobycia w pytaniu przed śniadaniem.
1: Ale jeszcze cytacik. Izabela napisała: pora śniadaniowa, ja już zaczynam, tosty już gotowe.
0: O, proszę.
2: Radio Plus, Zielona Góra.
3: Reklama.
4: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP. Dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Droga do Warszawy z Zielonej Góry wiedzie przez chmury. Do Warszawy polecisz aż dwa razy dziennie, we wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem soboty. Atrakcyjne ceny biletów i komfort podróży pozwalają oszczędzać to, co najcenniejsze. Twój czas. Podróż służbowa, a może spontaniczny wypad. Zamień długie godziny za kierownicą na niespełna godzinę wygodnego lotu. Zielona Góra, Babimost, Warszawa. Bliżej niż myślisz.
3: Po reklamie.

0: Radio Plus, Zielona Góra.
1: Jest 7:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 16 dzieci trafiło w nocy do szpitali na Zamojszczyźnie. Ewakuowano uczestników obozu piłkarskiego w Kolonii Łaszczówce. Powód to najprawdopodobniej zatrucie pokarmowe.
2: Tomaszowska policja poinformowała o ewakuacji dzieci około północy. 16 osób wymagało hospitalizacji. W stanie stabilnym zostali przewiezieni do szpitali m.in. w Zamościu czy Biłgoraju. Pozostałych poddano obserwacji na miejscu. Służby podają, że prawdopodobną przyczyną złego samopoczucia uczestników obozu sportowego było zatrucie pokarmowe.
1: O czym informowała Monika Kowalewicz. Niemal cała Polska w alertach IMGW. Synoptycy wydali ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia. To w związku z upałem. Dziś w centrum i na południu kraju na termometrach możliwe nawet 38 kresek. Z kolei na zachodzie i północy trzeba dziś będzie uważać na gwałtowne burze. W Toskanii zatrzęsła się ziemia. Epicentrum znajdowało się w rejonie miasta Lucca na głębokości 8 km. W Pizie z niektórych biur i domów ludzie wybiegli na ulicę. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Nie było też zniszczeń.
3: Dorota Guty, witam. Czas na wiadomości z Zielonej Góry i regionu. Przed nami jeszcze miesiąc spotkań autorskich w ramach cyklu z książką na leżaku. W najbliższy czwartek gościem zielonogórskiego Norwida będzie Władysław Klępka.
4: Poeta, tłumacz z języka czeskiego i gruzińskiego, debiutował w 1985 roku. To wtedy wydał przekład poezji z języka gruzińskiego. Jego wiersze są tłumaczone na wiele języków, między innymi na język niemiecki. Wydał kilkanaście tomików wierszy i przekłada wybranych poetów czeskich.
3: Mówi Magdalena Farn z działu Public Relations zielonogórskiego Norwida. Spotkanie w czwartek o 18 w sali imienia Janusza Koniusza. Dziś Tour de Polonie dotrze do Zielonej Góry. Kolarze wjadą do miasta od strony Starego Kisielina, a meta trzeciego etapu będzie zlokalizowana przy ulicy Bohaterów Westerplatte. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Drogi na trasie przyjazdu peletonu będą zamykane między 14:30 a 16:30. Wcześniej od 12:45 ulicami miasta pojedzie także Tour de Polonie Junior. Środa przyniesie prawdziwie letnią, ale wymagającą pogodę. W Zielonej Górze maksymalnie 33 stopnie, miejscami w województwie do 34. Rano i przed południem dużo słońca, później zachmurzenie będzie wzrastać. Wiatr z kierunków południowo-zachodnich, słaby i umiarkowany. Przypominamy, że dla naszego regionu wydano ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem oraz burzami.
0: Z Radiem Plus.
5: Musicie ją mieć. Profesjonalna butelka na wodę na takie upały przyda się szczególnie.
6: Takie upały, to każda butelka jest profesjonalna. No, dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
5: I Tomek Waloszczyk, ale ta jest jeszcze ładna, stylowa i od Radia Plus.
6: Niczego jej nie brakuje. Ma nam
5: wody,
6: już teraz.
5: Ale to już sami nalejcie.
6: Sami. Krakowski Sprint, Radio Plus.

0: formę wymienialiśmy, wiatraki, wachlarze, miętówki, wszystko, żeby się schłodzić.
1: Tak, było.
0: Mam jeszcze jeden sposób wiadomości.
1: A przepraszam, jeszcze tylko powiem, bo ja to pierwszy raz widziałam, taki bidon, że nie dość, że pijesz, to jeszcze możesz zrobić taką giełkę. No mam też taką zrobić.
0: Dobra, w jedną stronę nalewa, że w drugą...
1: jest, no naprawdę, świetnie.
0: Czego to ludzie nie wymyślą?
1: Taki spray od razu masz.
0: Ja widziałem czapeczki z wiatraczkami też. A Daszek był i tam taki wiatraczek. No. Ale ja mam jeszcze jedną radę, polecajkę, wiadomości najświeższe.
1: Tak mówisz?
0: No, zwłaszcza z Nowej Zelandii. Wyobraź sobie, że spojrzałem na zdjęcie, od razu mi jest chłodniej. No po prostu śnieżyca.
1: No co?
0: Na Wyspie Południowej, bo Nowa Zelandia składa się z północnej i południowej.
1: I tam przypominamy, jest zima teraz.
0: Ale czy aż taka? To mieszkańcy to nie pamiętają, żeby coś takiego się wydarzyło. Sparaliżowało kilka metrów śniegu, poodwoływane zajęcia w szkołach, przedszkolach.
1: No masz i bałwana można, tylko że nie wiem, czy oni potrafią.
0: Da, to się nauczą. Marchewkę pewnie mają. Nie wiem, czy węgiel mają. Żeby oczka zrobić. W każdym razie,
1: historia,
0: no paraliż zupełny, jak ja spojrzę na takie śnieżne, w ogóle egzotyczne wakacje, by ktoś nagle w te upały pojechał do Nowej Zelandii.
1: Ale nie wiem, czy zdążę, bo tutaj słyszę, że zimowa aura ma utrzymać się jeszcze przez dwa dni.
0: A no tak,
1: a poza tym... przecież długo.
0: No, jeszcze tam promy nie kursują.
1: A,
0: teraz, żeby się dostać pewnie jakoś. No dobrze.
1: Od razu mi się lepiej zrobiło, wiesz?
0: Ale nie, jak spojrzy człowiek na takie zdjęcia, albo sobie własne wyjmie z jakichś wakacji, też ferii zimowych,
1: to
0: ze śniegiem,
1: to
0: od razu się robi chłodniej. Aż musiałem sobie kawę zaparzyć do tego zdjęcia.
1: Koniecznie, ja zaraz herbatę gorącą zrobię. Za chwilę na świątynię szejkistów.
0: Podobno chłodzi. W wielu kulturach się pije gorącą herbatę.
1: Więc jak się pocisz, to się schładzasz. No dobra, szejkistów za chwilę, a potem Kylie Minogue.
2: Radio Plus, Zielona Góra.
3: Reklama.
2: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
4: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
5: A co mamy do wyboru?
4: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
5: A gdzie ty jesteś, skarbie?
4: Jestem w Planet Tours w galerii Glogowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
6: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
10: Do Warszawy z Zielonej Góry wjedzie przez chmury. Do Warszawy polecisz aż dwa razy dziennie, we wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem soboty. Atrakcyjne ceny biletów i komfort podróży pozwalają oszczędzać to, co najcenniejsze. Twój czas. Podróż służbowa, a może spontaniczny wypad. Zamień długie godziny za kierownicą na niespełna godzinę wygodnego lotu. Zielona Góra, Babimost, Warszawa. Bliżej niż myślisz.
7: Marian, a gdzie mogę kupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do środy chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bee Gees.

0: To Kylie Minogue w Radio Plus. Za 6 minut będzie godzina 8.
1: Pytanie przed śniadaniem.
2: No nie może być inaczej. Upalne pytanie przed śniadaniem i pytanie brzmi tak, czy to jest dzień jak co dzień, jak 4 sierpnia, 1 sierpnia albo 5 sierpnia w ubiegłych latach.
0: A może wzięliście sobie do serca alerty i ostrzeżenia i wzięliście sobie na dzisiaj dzień wolny.
2: Alert
0: i pod gruszą,
2: tak
0: na
2: jest.
0: Hamaku.
2: Alert RCB, przypominamy ten skrót, raczej ciężko będzie, bo dzisiaj upały straszne. Właśnie, czy na przykład wzięliście wolne w pracy, albo doładowaliście się wodą jakąś, napojami,
0: tak?
2: Jak? Albo czapkę kupiliście?
0: A może wręcz przeciwnie, u was w biurze jest klimatyzacja i wzięliście nadgodziny, żeby ten czas spędzić właśnie w chłodnym
2: no
0: miejscu.
2: Tak, to na pewno. Za 6 minut 8 czekamy na SMS-y 691-141-141. My mamy przed godzinę, bo to zanim wy zaczniecie tam się rozkręcać, to my już was budzimy.
0: No dobrze, to teraz blackout jeszcze przed godziną 8 z piosenką Kiedy byłem małym chłopcem.

0: Breakout, kiedy byłem małym chłopcem w Radiu Plus. Za dwie minuty będzie godzina ósma.
1: No co za ham.
0: Szynka znaczy się, mów po polsku.
1: Tak, no ale jest na puszce ham napisane.
0: No jest.
1: Piotr napisał do tego jajka, proponuje szynkę konserwową. Mm-hmm. A czemu akurat konserwową? Dobrze, posłuchamy i tak, bo jajko osadzone na naszym profilu facebookowym. Jaco napisał z kolei rano sadzone, po południu omlet, wieczorem usmażona skóra. Upalny jadłospis. Wczoraj u nas w Krakowie było 38, dzisiaj ma być jeszcze więcej.
0: Oj, oj, oj.
1: Zrobię zdjęcie i skanę ekranu na dowód.
0: Czekamy na dowód.
1: Chyba, że mi białko zetnie. Nie, nie, nie. A, i jeszcze 26. rocznica ślubu dzisiaj.
0: A, to proszę pana, będzie gorąco.
1: Samych najgorętszych uczuć i odczuć.
0: Jak najbardziej. W
1: małżeństwie
0: tutaj
1: dalszym.
0: Niczego nie gasimy. Hmm? Za chwilę w Radio Plus najnowsze wiadomości.
2: Radio Plus. Zielona Góra.
3: Reklama.
2: Masz w swojej firmie minimum 15 aut?

0: Korzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
1: Volkswagen. Po reklamie.

0: Radio Plus, Zielona Góra.
1: Na południowym wschodzie nawet 40 stopni, powrót ekstremalnych upałów. MSZ potwierdza, polski wolontariusz zginął na Ukrainie. Błysk może być widoczny z ziemi, za kilkadziesiąt minut w księżyc uderzy fragment rakiety. Minęła ósma, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Minimum 30 stopni to nad morzem, a na południowym wschodzie ma być dziś nawet 40. Pogoda na prostej drodze, by znów ustanowić kolejny już tego lata rekord temperatury w Polsce. Cała Polska jest objęta alertami przed upałami. Dodatkowo północny zachód, zachód i południe kraju z ryzykiem intensywnych burz. Na pogodowych mapach dominuje kolor pomarańczowy i czerwony. To ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia.
2: Temperatura maksymalna od 30 stopni na krańcach północnych, około 36 w centrum, na południu, południowym wschodzie 38-39, ale lokalnie temperatura może nawet się zbliżyć do około 40 stopni.
1: Mówi Przemysław Makarewicz z IMGW. A jak radzimy sobie z tak ekstremalnymi upałami?
3: Zimne napoje.
4: Trzeba się bardzo dużo nawadniać.
5: Najlepiej to w cieniu i żeby były te, wie pani, kurtyny wodne.
6: I woda naturalna, bez smaku. Może być gazowana, może być mineralizowana. Może lniane sukienki.
1: A po upałach przyjdą burze. Oddech od tych ekstremalnych temperatur poczujemy w okolicach weekendu. Polski wolontariusz zginął na Ukrainie. Tragiczne informacje przekazało nasze MSZ. Więcej o tym Michał Skolimowski. Co dokładnie się wydarzyło?
7: MSZ nie informuje o szczegółach. Przekazano jedynie, że wolontariusz zginął w wyniku rosyjskich działań zbrojnych. Resort i nasza placówka na Ukrainie deklarują gotowość do udzielenia rodzinie wsparcia konsularnego. Jest też prośba o uszanowanie prywatności bliskich wolontariusza. Pierwsze informacje o jego śmierci pojawiły się 30 lipca w mediach społecznościowych, dokładnie na profilu grupy Razem dla Ukrainy, której był administratorem. Wyjaśniono, że kilka dni wcześniej zginął w ataku rosyjskiego drona w Charkowie. Z jego profilu w mediach społecznościowych wynika, że często jeździł na wschód z pomocą humanitarną dla mieszkańców terenów w pobliżu linii frontu.
1: To był Michał Skolimowski. Prezydent pod ostrzałem rządzących po ułaskawieniu Starucha. Piotr Staruchowicz, lider kibiców Legii Warszawa, był ukarany przez sąd 2-letnim zakazem stadionowym. Decyzję Karola Nawrockiego w tej sprawie krytykuje rzecznik rządu Adam Szłapka. Zaznacza jednak, że nie jest tym ruchem zaskoczony.
8: Znając historię też powiązania z ruchem kibicowskim pana prezydenta, wcale mnie nie dziwi, że taką decyzję podjął, ale myślę, że wszyscy mogą ocenić, jak pan prezydent korzysta z tych swoich prerogatyw. Moim zdaniem jest to absurdalne, ale widać wyraźnie, że bardzo silny emocjonalny związek z panem Staruchem pan prezydent ma.
1: Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz na krytykę w tej sprawie odpowiada krótko.
9: Trudno czynić zarzut panu prezydentowi z tego, że podejmuje decyzję w oparciu o przepisy polskiej konstytucji. Ma do tego prawo i wara rządzącym od prerogatyw pana prezydenta.
1: Poza Staruchem prezydent ułaskawił też działacza opozycji w czasach PRL-u Adama Borowskiego, który został skazany za zniesławienie Romana Giertycha, a także Piotra Pytla, skazanego 20 lat temu w Niemczech na dożywocie za zabójstwo, którego według polskiej prokuratury nie popełnił.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Za kilkadziesiąt minut w księżyc uderzy fragment rakiety. Waży 4 tony i po półtora roku dryfowania w kosmosie ma uderzyć w srebrny glob z prędkością ponad 8,5 tysiąca kilometrów na godzinę. To element rakiety Falcon 9.
10: Mówimy o bardzo gigantycznym uderzeniu, bo to jest rakieta, która ma, czy fragment rakiety, która ma 4 tony, wysokość 5-blokowego bloku. Będzie pędziła z prędkością 7 razy większą niż prędkość dźwięku. I całość to stworzy krater na Księżycu, który szacowany jest na wielkość 20 metrów.
1: Mówi Bogna Pazderska z Centrum Hevelianum w Gdańsku. Fragment rakiety ma uderzyć w Księżyc dokładnie o 8.35.
11: Jeżeli wybieracie się dziś na trasę Tour de Pologne, pamiętajcie o nakryciu głowy i wodzie. W Zielonej Górze temperatura sięgnie 33 stopni, w całym Lubuskiem od 32 do 34. Do godzin popołudniowych będzie słonecznie i gorąco, później prognozowane są burze z intensywnym deszczem, silnym wiatrem i miejscami gradem. Wiatr przed burzami południowo-zachodni do 20 km na godzinę.
0: Z Radiem Plus.
12: Jesteśmy od rana i cieszymy się, że jeszcze tych upałów nie ma. Chociaż powiem ci szczerze, że ja to lubię wysokie temperatury.
13: Ja też w sumie nie mam nic przeciwko, wolę jak jest za gorąco niż jak jest za zimno.
3: Ale trochę mnie martwi to, że ten Falcon tam uderzy. Ten księżyc taki piękny i ten będzie miał nowy krater.
12: Przecież dużo ma tych dziur.
3: No tak, ale to jedna dodatkowo wcale nie sprawi, że będzie piękniejszy. No dobrze, Albano, Romina Power, już teraz Cisara, Boys Town Gang. Za chwilę potem rozstrzygnięcie pytania przed śniadaniem. To co? Nucimy wspólnie.

0: 14 minut po 8 w Radiu Plus.
1: Pytanie przed śniadaniem.
2: A po drugiej stronie słuchawki Kamil, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie Państwa prowadzących, jak i słuchaczy.
2: Ostatni dzień urlopu, to co to znaczy, że nie śpimy o 8? Nie odsypiamy?
3: A powiem Panu akurat, szczerze mówiąc, akurat musiałem dziecko zabrać z małżonką akurat do tego na zajęcia logopedyczne. No i chyba już się przyzwyczajam, żeby wstawać szybciej.
0: No dobrze, jak było?
2: Na urlopie.
0: Na urlopie, tak.
3: Jak było na urlopie? No. Bardzo, bardzo sympatycznie akurat. Ja pochodzę, co prawda, z Kętrzyna, czyli te tereny gdzieś Gierłosz, kwatera Hitlera, Święta Lipka, także tam spędzałem. Polecam wszystkim, szczególnie, że mnie te wakacje nic nie kosztowały, bo byłem akurat u rodziców. Także rodzice płacili nawet za paliwo.
0: Proszę, na bogato było.
2: Karmili i zapewniali rozrywki pewnie. No dobrze, a pytamy o dzisiejszą pogodę i środę i ten dzień. Napisali, że będziesz biegać między sklepami, które mają klimatyzację. To właśnie z tego powodu, żeby się schłodzić?
3: Tak, jak najbardziej.
2: A to, co zaoszczędziłeś u rodziców, to wydasz w tych sklepach.
3: To wydam w tych sklepach. Ja myślę, że chyba tak pojedynczo będę. Gdzieś tutaj jakieś mleczko kupię, tak do drugiego
0: podskoczę. To jest bardzo dobra strategia.
3: Bardzo dobra strategia.
2: A poza tym...
3: Tak? Tak. Tak, nie chciałem przeszkadzać.
2: I napisałeś, że będziesz zraszać się wodą po butelce od czyszczenia tapicerki. Gdzie w życiu? To my wysyłamy taką profesjonalną do picia. Znaczy do nawadniania się butelkę.
0: A, spryskuj się czym chcesz. Dobrze.
3: Oczywiście.
0: Miłego dnia ci dzisiaj życzymy. Zresztą całego tygodnia również. Pozdrów rodzinkę i do usłyszenia następnym razem.
3: Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy.
3: Pozdrawiam
0: również.
3: Pozdrawiam was serdecznie.
0: Dziękujemy.
3: I słuchaczy.
0: 16 minut po godzinie 8. Za chwilę w Radio Plus Bad Boys Blue.
1: Radio Plus Zielona Góra.
4: Reklama.
5: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Żarach przy ulicy Chrobrego 21. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk. Żary, ulica Chrobrego 21.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Po reklamie.

0: Bom. Bom, bom.
1: Nie wiem, bom, bom, tylko Lumpur.
0: Lumpur.
1: Kuala Lumpur. Tak, daleko
2: Pedro
1: się teraz...
2: Stauer, Kuala Lumpur.
1: Daleko się teraz wybieramy. Otóż powstał taki ranking miejsc do... najlepszych miejsc do pracowania zdalnego.
0: A, czy... do pracowania zdalnego.
1: Tak, czyli jak ktoś nie chce siedzieć w biurze, zresztą szef pozwala i w ogóle nie musisz być nawet w okolicy, w kraju nawet, możesz sobie gdzieś na drugi koniec świata pojechać, to ci, którzy chcą gdzieś zmienić zupełnie otoczenie, powinni pojechać do Malezji. Ponieważ tam jest bardzo dobre łącze internetowe, w ogóle z internetem świat jest połączony. No, jest tania kuchnia, fajna i tak dalej. I są dwie możliwości. Albo Kuala Lumpur, czyli właśnie stolica, jeżeli ktoś chce być w centrum wydarzeń. Albo tam jest gdzieś tam jakiś nad morzem, tak? Wyspa jakaś. W każdym razie tam może też się udać i też tam dobrze może stamtąd pracować. Rano plaża, po południu firma albo odwrotnie. I pracujesz sobie, szef wie, że jesteś w pracy, co?
0: No, w nocy pracujesz, w dzień siedzisz na plaży.
1: Aha, bo to różnica czasu.
0: Także jest...
1: No tak, w nocy pracujesz, to w dzień to raczej śpisz na tej plaży chyba.
0: A co tam przeszkadza? Się obudzisz, popływasz i wracasz.
1: Malezja wygrywa w kilku kategoriach. Dostęp do nowoczesnych usług, wielkomiejskie tempo, centra biznesowe, sieć gastronomiczna, wszystko to w jednym.
0: O. Pamiętajcie tylko, że bardzo wilgotno i trochę daleko, więc...
1: Do rodziny daleko. To
0: są plusy i minusy.
1: Lepiej zostać u siebie w domu, jak ktoś na zdalnym pracuje.
0: No właśnie. A my lecimy dalej, bo to poranek z Radiem Plus. Dzisiaj bardzo zresztą upalny. A czy będzie wilgotny? No to sprawdzimy już za chwilę wiadomości na antenie naszego.
3: Radio Plus, Zielona Góra.
4: Reklama.

0: Żelowy Atlas Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl. Volkswagen.
2: Masz Fiata i nie wiesz, gdzie go serwisować? Mamy dobrą wiadomość. W autoryzowanym serwisie Fiat Wojciechowski nowi klienci otrzymują 10% rabatu na usługi serwisowe. Doświadczeni mechanicy, oryginalne części i naprawy zgodne ze standardami producenta. Fiat Wojciechowski. Zielona Góra, trasa północna 12. Twój Fiat będzie Ci wdzięczny.
3: Po reklamie.

0: Radio Plus, Zielona Góra.
1: Jest 8:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ma usłyszeć zarzuty, chodzi o matkę dziecka, które w styczniu zmarło w wyziębionym mieszkaniu w kamienicy w Radomiu. Kobieta po tragedii wyjechała z miasta i nie wiadomo, gdzie się znajduje, grozi jej 5 lat więzienia. Na polskich drogach jest bezpieczniej, w pierwszym półroczu tego roku odnotowano najmniej wypadków w historii. Policja zarejestrowała 9135 takich zdarzeń.
2: To jest o 247 mniej niż w roku ubiegłym, a więc mówimy o spadku ponad 2,5%. Również mniejsza liczba dotyczy ofiar śmiertelnych. Tu spadek jest prawie 8%.
1: Mówi Mariusz Kurczyk z Komendy Głównej Policji. Do poprawy bezpieczeństwa przyczyniło się zaostrzenie przepisów. Wprowadzono m.in. możliwość konfiskaty pojazdu pijanemu kierowcę. Jeszcze Warszawa. Zamknięto kąpielisko nad Jeziorkiem Czerniakowskim. Powodem sinice. Służby zaapelowały o przestrzeganie zakazu kąpieli. Będzie obowiązywał do odwołania.
3: Przy mikrofonie Dorota Guty, witam. Czas na wiadomości z Zielonej Góry i regionu. Tour de Polonie dotrze dziś do Zielonej Góry. To nie tylko impreza sportowa, ale i duże utrudnienia dla mieszkańców. Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze uprzedza o objazdach.
4: Problem będzie dla pacjentów, zwłaszcza pacjentów spoza Zielonej Góry, którzy po prostu miasta nie znają. Tylko w poradniach przyszpitalnych i onkologicznych na środę mamy zarejestrowanych około 500 pacjentów, nie licząc planowych przyjęć, przyjeżdżających na badania, na diagnostykę, na zabiegi zaćmy.
3: Mówi Sylwia Malcher-Nowak, rzecznik prasowy Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. Mapkę z trasą dojazdu do szpitala można znaleźć w mediach społecznościowych placówki. Smoczy Park w Zielonej Górze zyska zupełnie nowe oblicze. Miasto podpisało umowę na przygotowanie projektu i wykonanie pracy w ramach programu Zielona Ofensywa. Na powierzchni ponad 1,5 hektara powstaną 3 strefy – przyrodnicze, rekreacyjne oraz ogrody społeczne. Zaplanowano również setki nowych nasadzeń, ogrody deszczowe i rozwiązania sprzyjające retencji wody. To będzie jeden z najgorętszych dni tego lata w Lubuskiem. W Zielonej Górze po południu około 33 stopnie, a odczuwalna temperatura może być jeszcze wyższa. Przez większą część dnia pogodnie, ale późnym popołudniem i wieczorem spodziewane są gwałtowne burze z opadami do 40 mm, silnym wiatrem i lokalnym gradem. Wiatr początkowo słaby z południowego zachodu, podczas burz będzie bardzo silny.
0: Z Radiem Plus.
5: Dzień dobry, 27 minut pozostało do godziny 9.
6: Dobry, za chwilę Pet Shop Boys, syn, teraz Halina Frąckowiak i Mały Elf, a my z wami do 9. Kasia Kozimor.
5: Tomek Waloszczyk.

0: Ja nie wiem, czy ty pamiętasz, ale wiesz, były takie czasy, że nie było Facebooka.
1: Ja pamiętam. Dołączyłem dosyć późno, dlatego pamiętam.
0: Ja bardzo późno, ale dołączyłem.
1: No, jesteśmy.
0: W każdym razie, jak nie było tego Facebooka, to ludzie chcieli się zapoznawać jakoś z innymi ludźmi za granicą.
1: Nasza klasa była.
0: Była, ale to
1: nasza, to nie za granicą.
0: O latach 50. mówię.
1: Aha, no.
0: Czasem się listy pisało, moja mama chyba zapoznała w ten sposób kilka osób, gdzieś tam jakiegoś Francuza, jakiejś Węgierki i tak dalej. I tak się pisało potem. Na tych Węgrzech to nawet wraz byliśmy nad Balatonem. Dobra, nieważne, nie o tym chciałam mówić. A pewna kucharka z Koblencji, ona pływała na takim statku na trasie Koblencja-Moguncja i w latach 50. cyk, napisała historię taką, że chciałaby poznać kogoś, wsadziła do butelki i bum, do wody.
1: No nie, ale poczekaj, jak ktoś chce kogoś poznać, to chce raczej szybko poznać, a z tą butelką to różne rzeczy mogą się dziać.
0: I ta butelka właśnie została znaleziona.
1: Wypłynęła.
0: Pani ma 90 lat już. Po 76 latach, jak dobrze pamiętam, tak, znaleziono tą butelkę.
1: I znalazł tu jakiś wybraniec serca?
0: No nie wiem właśnie, ale podobno urzędnicy bardzo dużo sobie trudu zadali, żeby panią odnaleźć. Udało się w końcu. Butelka trafi do muzeum, a pani wpisała się do Złotej Księgi Mieszkańców.
1: Cudownie.
0: Wszystko ładnie się zakończyło. Ale ona chciała jednak pisać z jakimś Francuzem podobno, bo to tam bardziej po francusku to było i do Francuzów adresowane.
1: To do francuskiego muzeum poprosimy.
0: Trzeba panią przycisnąć, teraz zapytać, czy w końcu poznała tego Francuza, czy też nie.
1: A może już teraz nie chce nikogo poznać?
0: Nie, ona w ogóle napisała, że trochę późno to wszystko zadziałało.
1: Ale to taką wszystko metodę wybrała, no to co?
0: Nie było innej lepszej w tamtych czasach. Za 18 minut 9, w Radio Plus już za chwilę Roxette, Fading Like a Flower, będzie też Bonnie M i Daddy Cool.
2: Radio Plus, Zielona Góra.
3: Reklama.
4: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Zielonej Górze przy ulicy Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit. W ofercie także wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych. Guess, Givenchy, Celine, Tom Ford i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk, Zielona Góra, ulica Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit.
5: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
6: W lodówce tej nowej!
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
8: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie konserwy mięsne Krakus 300 gramów. Kup jedną, druga tańsze gratis. A cukier biały tylko 99 groszy za kilogram przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Kaufland.

0: Lato w pełni, więc korzystajmy z lata. Teresa do nas pisze, nie narzekajmy.
1: Nie, my nie narzekamy, my tylko się po prostu mocno przygotowujemy.
0: Przed słońcem i upałami można się ukryć, pisze Teresa. To będzie wspaniały dzień mimo upału, jeśli go sobie dobrze zorganizujemy.
1: Jakieś konkrety?
0: Nie ma. Nie ma. To trzeba samemu. Każdy wie najlepiej, co gdzie jak się schronić i jak spędzić czas.
1: No tak. Dobrze, mam nadzieję, że znajdziemy dzisiaj odrobinę cienia, odrobinę chłodu i odrobinę radości w ciągu dzisiejszego całego
0: i
1: dnia.
0: I że dużo wody znajdziemy. Jeżeli nie, to takich, do której można wskoczyć, to przynajmniej taką, którą można w siebie wlać, a nawet trzeba.
1: No i ten spryskiwacz też nie jest złym pomysłem w domu, taką giełkę sobie rozproszyć nad głową. To proszę całego mieszkania nie zamknąć.
0: Nie, żeby nie było tak zamglone, żebyśmy nie trafili do wyjścia później.
1: No dokładnie tak. To co, dziękujemy za dzisiejsze spotkanie na antenie.

0: Radio Plus, Zielona Góra.
1: Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. How good is that?
1: Po reklamie.

0: Radio Plus. Zielona Góra.
1: Karambol w Krakowie. Są utrudnienia na trasie S7. Uruchomiono nadzwyczajny mechanizm. Upały uderzają w polską energetykę. Wygrali Ligę Narodów i utknęli w Chinach. Siatkarze wylądowali już w Warszawie. Jest 9:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Karambol na S7 w Krakowie. Między węzłami Kraków Przewóz i Kraków Nowa Huta zderzyły się 4 osobówki i ciężarówka. Zablokowana jest trasa w stronę Nowej Huty. Utrudnienia mogą potrwać około 2 godzin. Upały uderzają w polską energetykę. Elektrownie Kozienice i Połaniec ograniczyły pracę. W każdej z nich wyłączono po 3 bloki. Wszystko przez niski stan wody w Wiśle, która jest wykorzystywana do ich chłodzenia. Spółki z grupy Enea na bieżąco monitorują sytuację i informują przedstawiciele firmy. Nie ma informacji o zagrożeniu dla dostaw energii. Nastroje tonuje też rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: Jeśli chodzi o wydolność polskiego systemu energetycznego, to myślę, że możemy być spokojni. W Polsce, także dzięki bardzo dużym inwestycjom w odnawialne źródła energii, polski system energetyczny jest coraz bardziej zdywersyfikowany, w związku z tym jest bezpieczniejszy.
1: Reagują też polskie sieci elektroenergetyczne. Wprowadziły okres przywołania na rynku mocy. Sprawne elektrownie zwiększają produkcję, zastępując te jednostki, które mają problemy, na przykład przez ekstremalną pogodę. Jest tymczasowy areszt dla 19-latka z wielkopolskiej Trzcianki. Mężczyzna jest podejrzany o zabójstwo ojca i próbę zabójstwa policjanta podczas sobotniej interwencji. Ciało znaleziono przed budynkiem. Sprawca zaatakował też interweniujących funkcjonariuszy.
3: Podejrzany został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Prokurator powoła w tej sprawie biegłych lekarzy psychiatrów, którzy ocenią, czy podejrzany w chwili czynu był poczytalny.
1: Powiedział nam rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak. Michałowi H. grozi dożywocie. Kolejny incydent nad Bałtykiem. Nasze myśliwce znów w akcji. Przechwycono samolot rozpoznawczy Federacji Rosyjskiej, przekazał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Doszło do przekroczenia polskiej przestrzeni powietrznej?
4: Nie ma takich informacji. Do incydentu doszło około 60 km na zachód od Koszalina w przestrzeni międzynarodowej. Ju-20 został przechwycony przez dyżurną parę naszych myśliwców. Minister obrony zaznacza, że to kolejna rosyjska prowokacja w pobliżu granic państw NATO, sprawdzająca czujność i gotowość systemów obrony sojuszu. Faktycznie Rosjanie od kilku tygodni wysyłają do akcji albo swoje myśliwce, albo samoloty rozpoznawcze, które nie mają planu lotów i mają wyłączone transpondery. Maszyny zazwyczaj są przechwytywane kilkadziesiąt kilometrów od granicy.
1: To był Michał Skolimowski, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Złoci medaliści Ligi Narodów wylądowali w Warszawie. Polscy siatkarze spóźnili się najpierw na samolot i wrócili do kraju z dobowym opóźnieniem. O emocjach podczas finału siatkarskiej Ligi Narodów i wyzwaniach, które przed nimi opowiedzieli krótko po lądowaniu na Okęciu. Z zawodnikami spotkał się nasz reporter Mateusz Chłystun.
5: Finałowy mecz, jakie to były emocje?
6: Jestem dumny z tego, jak ta grupa wytrzymała, jak my to wszystko przetrwaliśmy, bo w tej fazie interkontynentalnej, szczególnie w tych meczach, w których ja grałem, nikt nas tak do końca nie sprawdził do końca, tak na poważnie, bo ten chociażby ostatni turniej w Stanach, tak naprawdę wygrywaliśmy pewnie te wszystkie spotkania i nie mieliśmy noża na gardle. Tutaj pierwszy mecz z Ukrainą, były trochę problemy, natomiast ten mecz z USA, no to już w ogóle. Było ciężko, przeciwnik grał po prostu świetnie.
5: Liga Narodów jako takie przygotowanie do europejskich pucharów?
7: I zrobimy wszystko, aby wywalczyć kwalifikację olimpijską, ale to na pewno nie będzie łatwe zadanie, bo chociażby ta właśnie edycja Ligi Narodów pokazała, że te teoretycznie słabsze reprezentacje ze starego kontynentu naprawdę prezentują się bardzo dobrze, a niektóre gdzieś też występowały w finałowej fazie Ligi Narodów.
1: Mówili naszemu reporterowi libero polskiej reprezentacji Jakub Popiwczak i przyjmujący Kamil Semeniuk. Przypomnijmy, w finale Polacy pokonali USA 3-2.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
8: 9:04, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Animals i House of the Rising Sun na początek tej godziny.

0: Można się było rozmarzyć. Caribbean Blue i Enya w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii. Można sobie wyobrazić taką plażę, piaseczek, taki przepiękny, biały niemal, do tego błękit nieba, lekki szum fal. No i tak się robi od razu pięknie. Chyba że jesteśmy nad Bałtykiem, też pięknie, ale zazwyczaj na tych głównych plażach gwarno i to też ma swój urok. Tak czy owak, dzisiaj w taką pogodę jak dziś najlepiej spędzić ten czas właśnie nad wodą, nad morzem na przykład, bo tam troszeczkę chłodniej. 691-141-141, SMS-owy numer dla Was w każdej sprawie, a dzisiaj środa, więc za chwilę zapytam, co mi w duszy gra.
1: Radio Plus, Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
5: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Zielonej Górze przy ulicy Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit. W ofercie także wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych. Guess, Givenchy, Celine, Tom Ford i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk, Zielona Góra, ulica Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Zdrój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. 1,99 zł za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Oraz wszystkie

0: 20% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Co?
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
0: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
3: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
4: Rel Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
5: Powrót do szkoły. Teddy. Pełen pomysłów. Po reklamie.

If I Was i Meet You w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. 27 minut pozostało do 10, środa, więc pytam, co mi w duszy gra i zasady na początek. Do 10.30 trzy podpowiedzi, a waszym zadaniem jest odgadnąć hasło, a także napisać jedno lub dwa zdania, z czym wam to hasło się kojarzy. I tutaj to jest właśnie ważne, że nie ma zasady, kto pierwszy, ten lepszy. Chociaż, jeśli okaże się, że kilka podpowiedzi będzie dla nas tak samo interesujących, to wtedy zdecyduje kolejność zgłoszeń. A SMS-y wysyłamy pod 691-141-141 do zdobycia torba Co mi w duszy gra. I do tej torby jeszcze dorzucę książkę dzisiaj. Książkę, której tytuł będzie związany z hasłem, a także tematyka tej książki. Dobrze, czas na pierwszą podpowiedź. Hasło składa się z jednego słowa. A podpowiedź brzmi tak. Molosek brazylijski, epoletnik afrykański, liściolot kubański. Przypominam, hasło składa się z jednego słowa, a kolejna podpowiedź za chwilę. Teraz Rysa na szkle i Urszula w Radiu Plus.

0: The Way You Make Me Feel i Michael Jackson, lato z nutą nostalgii w Radiu Plus. 17 minut do 10, pora na drugą podpowiedź do zagadki Co mi w duszy gra? I wrócę na chwilę do szlaku tajemniczych podziemi. Przypomnę też, że konkurs na zdobywcę szlaku pod naszym patronatem trwa, a w jednej z atrakcji leżącej na szlaku, dokładniej w jaskini Radochowskiej, przy odrobinie szczęścia można go zaobserwować. A kogo? O to pytam właśnie. Hasło składa się z jednego słowa, a oprócz hasła liczy się także jedno, dwa zdania, które wam się z tym hasłem kojarzą. Numer SMS-owy 691-141-141. Jeszcze jedna podpowiedź będzie po 10.
1: Radio Plus. Radio Plus. Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optic w Lubsku przy ulicy Reja 22. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optic. Lubsko, ulica Reja 22.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19:00 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. A 14 sierpnia koncert specjalny na Święto Wojska Polskiego. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wrocław.pl.
5: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert dalej masz.
2: Po reklamie.

0: Skaldowie i nie domykajmy drzwi na koniec dziewiątej. Drzwi nie domykajmy, bo może lekki przeciąg się zrobi i wtedy jakieś powietrze lżejsze do naszego domu wtargnie. 3 minuty do 10, tak jak mówiłam, za chwilę wiadomości w Radiu Plus.
1: Radio Plus, Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. A 14 sierpnia koncert specjalny na Święto Wojska Polskiego. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
4: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Papier Doxero A4 Office 9,99 za ryzę. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,99.
5: Było cudownie. Jeszcze nigdy się tak dobrze nie bawiłam. A ty? Chcesz się wybawić w jednym z największych parków linowych w regionie? Park Linowy Nowa Sól to 5 tras z nowymi przeszkodami dla najmłodszych, nastolatków i dorosłych. Do tego największy krasnal na świecie, park fizyki, minigolf, skatepark, tor BMX, ścianki wspinaczkowe i szlaki rowerowe. W lesie, w którym jest przyjemnie nawet w największy upał. Wpisz w wyszukiwarce Park Linowy Nowa Sól.
6: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
7: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
8: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko łowickie 3,2%, złoty 99 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 24 na osobę, a ręczniki kuchenne Fox i Kartapalia 3,99 za opakowanie przy zakupie 2. Kaufland.
2: Po reklamie.
9: Let's go, girls!

0: Radio Plus, Zielona Góra.
1: Kolejny atak Rosjan na Kijów, są zabici i ranni. Wypadek busa i ciężarówki w Łódzkiem, utrudnienia dla kierowców. Powiemy też o rodzinnej pielgrzymce z Lublina na Jasną Górę. Minęła 10:00, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Tragiczny bilans i ogromne zniszczenia. Kijów dochodzi do siebie po nocnym ostrzale. 17 osób nie żyje, ponad 40 zostało rannych. Rosjanie zniszczyli jeden z największych hubów logistycznych, ukraińskich sklepów internetowych oraz poczty. Część osób zginęła na stacji kolejowej. Z powodu opóźnienia pociągu zostali na peronie podczas ataku, mówi szef lokalnej administracji Witalij Bigun. Z powodu ataku pociąg miał opóźnienie, a czekało na niego sporo ludzi. Zginęło tam 8 osób. Uszkodzonych zostało również wiele budynków mieszkalnych. Ustalamy skalę zniszczeń. Na miejscu wciąż pracują zespoły ratunkowe. To był już drugi zmasowany ostrzał Kijowa w tym miesiącu. Łącznie tej nocy Rosjanie wystrzelili prawie 30 rakiet i ponad 100 dronów. Żadnego z pocisków nie udało się zestrzelić.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wypadek busa i ciężarówki w Łódzkiem. Trasa numer 91 pomiędzy Łodzią a Łęczycą jest zablokowana na wysokości Dzierżbiętowa. Dwie osoby zostały ranne. Jednego z poszkodowanych do szpitala zabrał śmigłowiec LPR. Policja kieruje tam na objazdę. Rząd ma plan, jak zaostrzyć przepisy wobec kierowców, którzy łamią sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Kara więzienia zamiast grzywny ma zwiększyć skuteczność przepisów i zapewnić realne konsekwencje sprawcom przestępstw drogowych. Krzysztof Płowecki.
2: Jak powiedziała mi rzeczniczka Ministerstwa Sprawiedliwości Dominika Ziętara, nowe przepisy będą dotyczyć przede wszystkim kierowców prowadzących po alkoholu lub narkotykach oraz tych, którzy mimo sądowego zakazu nadal wsiadają za kierownicę.
3: Sąd co do zasady będzie wymierzał karę więzienia, a nie karę grzywny czy ograniczenia wolności. Jak ma to miejsce obecnie?
2: Projekt zakłada także, że warunkowe umorzenie postępowania nie będzie już możliwe. Z kolei zawieszenie wykonywania kary sąd będzie mógł zastosować tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
3: O tym, czy taki przypadek zachodzi, decyduje sąd na podstawie okoliczności konkretnej sprawy.
2: Nowością będzie także wykroczenie polegające na nieprzestrzeganiu przepisów na drogach dla rowerów, chodnikach i innych miejscach przeznaczonych dla pieszych oraz rowerzystów. Ta zmiana będzie dotyczyła przede wszystkim użytkowników hulajnóg, rowerów elektrycznych czy motorowerów.
1: Krzysztof Płowecki, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Na koniec rodzinne pielgrzymowanie. Pani Asia prowadzi przyczepkę rowerową, a w środku część bagażu i jej dzieci, 9-letnia Marysia oraz 11-letni Antek. To pielgrzymka z Lublina na Jasną Górę. Pomaga dobre przygotowanie i modlitwa, mówi pani Asia.
4: Na każdą sytuację trzeba być gotowym. My idziemy w grupie namiotowej, więc mamy sporo bagaży, natomiast takich najpotrzebniejszych, ale jednak troszkę się tego nazbierało. Namiot od deszczu, od słońca, woda. To najważniejsze, różaniec do przodu.
1: A dzisiaj największym wyzwaniem będzie temperatura ponad 35 stopni. 48. Lubelska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę odbywa się pod hasłem Idźcie i głoście. Do Sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej dotrą 14 sierpnia.
0: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
5: Ciao, Siciliano, ta sama chwila. Strangers by Night i Maniter. Całkiem dobrze zapowiada się 10. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Manida i Hal Notis w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, 19, prawie 20 minut po 10. Teraz na zegarze trzecia podpowiedź dotycząca tego, co mi w duszę gra. W legendach zamieniał się w niego hrabia Dracula. Zresztą wśród wielu gatunków są także wampiry. A wspomniany przeze mnie w pierwszej podpowiedzi epoletnik afrykański swoją nazwę zawdzięcza doktorowi Franquesowi francuskiej armii cesarskiej, który przesłał jeden z okazów do Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu i tego osobnika do dziś możemy tam oglądać. I o tym między innymi można przeczytać w książce, którą włożę dzisiaj do torby, co mi w duszy gra. Za chwileczkę też o niej opowiem. A przypominam, że hasło składa się z jednego słowa. Waszym zadaniem jest nie tylko odgadnąć hasło, ale także napisać, z czym wam się ono kojarzy. A na SMS-y pod numerem 691-141-141 czekam jeszcze około 5 minut. Przypominam, do zdobycia torba, co mi w duszy gra i książka.
1: Radio Plus. Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Castorama!
4: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
5: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Żarach przy ulicy Chrobrego 21. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk. Żary, ulica Chrobrego 21.
8: Było cudownie. Jeszcze nigdy się tak dobrze nie bawiłam. A ty? Chcesz się wybawić w jednym z największych parków linowych w regionie? Park linowy Nowa Sól to 5 tras z nowymi przeszkodami dla najmłodszych, nastolatków i dorosłych. Do tego największy krasnal na świecie, park fizyki, mini golf, skatepark, tor BMX, ścianki wspinaczkowe i szlaki rowerowe. W lesie, w którym jest przyjemnie nawet w największy upał. Wpisz w wyszukiwarce park linowy Nowa Sól.
9: Marian, okazja jest.
10: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
9: Ale to mega okazja w Media Expert.
10: A nie, no to już wróciłem.
1: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
11: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu produkty Foxy, papier toaletowy, trójwarstwowy, jedwab 10 rolek i ręcznik papierowy trójwarstwowy Tornado, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni, 15,99. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
13: Rel Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
14: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
2: Po reklamie.

0: Heartbreaker w Radio Plus Lato z nutą nostalgii na zegarze 26 minut do południa. Czas na rozstrzygnięcie, nie do południa, do 11. Czas na rozstrzygnięcie zagadki, co mi w duszy gra, a to nie topesz. I odgadł między innymi Wojtek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Wojtku, napisałeś o tym, że nie topesz kojarzy ci się z letnimi wieczorami na wsi. Czyli jest obserwowanie tych stworzeń? Bez lęku?
1: To inaczej może, bo ja wychowałem się, urodziłem się w mojej miejscowości w województwie, w tej chwili już warmińsko-mazurskim, kiedyś to było białostockie, potem suwałskie.
0: Oh.
1: I po prostu jak przychodziło lato, były wieczory, to nie wiem, czy graliśmy w piłkę z kolegami, czy gdzieś siedzieliśmy na podwórku, to po prostu te nietoperze latały i tak fajnie, góra dół, tak. To właśnie pamiętam jeszcze z dzieciństwa, tak?
0: To ja mam... Tak?
1: Tak jak jadę, jadę do brata i do mamy tam na wieś, no to mam tak samo, no i jakieś tam wspomnienia z tego dzieciństwa odżywają, tak? Tego lata spędzonego tam... Mm-hmm. Na wsi, tak?
0: Mam dla ciebie prezent w takim razie. Torba, co mi w duszy gra? Do tej torby wrzucę książkę jeszcze. Życie nietoperzy, sekretne życie nietoperzy, sekrety skrzydlatych ssaków D&M Reader i tutaj pięknie wydany album, bo być może uda ci się odnaleźć te nietoperze, które gdzieś tam u ciebie na wsi są. Patrzę na przykład, wiesz, ja znam do tej pory tylko gacki, ale na przykład jak sobie spojrzymy na kieszennika dwupręgiego albo na namiotnika żółtousznego, no przecudne są te nietoperze, rozkoszne. Na takie urocze wręcz, chociaż bywają i takie, których nie chcielibyśmy spotkać. Więc ten album przepiękny jest dla ciebie, wydawnictwo PWN. Niedawno miał premierę, 31 lipca książka miała premierę, więc taka świeżynka dla ciebie. Jeśli masz jeszcze...
1: Byłem na wakacjach i chodziliśmy po jaskiniach.
0: Aha.
1: Były nietoperze, które miały, nie wiem, 20 centymetrów wielkości.
0: Więc będzie okazja do tego, żeby się przekonać, co to za nietoperze.
1: No właśnie, byliśmy w Wietnamie i zwiedzaliśmy właśnie też między innymi jaskinie.
0: Prezent dla ciebie, jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena
1: oczywiście
0: twoja.
1: Pozdrawiam wszystkich znajomych, którzy słuchają Radia Plus, rodzinkę, jeżeli też słucha, no i oczywiście całe radio.
0: Bardzo dziękujemy, wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
1: Wszystkiego dobrego.
0: Disco i Otoan teraz w Radiu Plus.

0: Radio Plus Zielona Góra.
1: Reklama.
2: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optic w Nowej Soli przy Placu Wyzwolenia 7. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optic. Nowa Sól, Plac Wyzwolenia 7.
0: Droga do Warszawy z Zielonej Góry wiedzie przez chmury. Do Warszawy polecisz aż dwa razy dziennie, we wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem soboty. Atrakcyjne ceny biletów i komfort podróży pozwalają oszczędzać to, co najcenniejsze. Twój czas. Podróż służbowa, a może spontaniczny wypad. Zamień długie godziny za kierownicą na niespełna godzinę wygodnego lotu. Zielona Góra, Babimost, Warszawa. Bliżej niż myślisz.
1: Po reklamie. What?

0: Lisuja i The Road to Hell w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii. Tak sobie myślę, że gdy upalnie, to droga na Półwysep Helski może wyglądać podobnie jak w tej piosence. Na zegarze 3 minuty do 11. Za chwilę wiadomości.
1: Radio Plus. Radio Plus. Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Było cudownie. Jeszcze nigdy się tak dobrze nie bawiłam. A ty? Chcesz się wybawić w jednym z największych parków linowych w regionie? Park linowy Nowa Sól to 5 tras z nowymi przeszkodami dla najmłodszych, nastolatków i dorosłych. Do tego największy krasnal na świecie, park fizyki, minigolf, skatepark, tor BMX, ścianki wspinaczkowe i szlaki rowerowe. W lesie, w którym jest przyjemnie nawet w największy upał. Wpisz w wyszukiwarce Park Linowy Nowa Sól.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus, Zielona Góra.
1: Dziecko uwięzione w aucie w czasie upału. Dramatyczna akcja na Podkarpaciu. Czy szkoły są gotowe na zakaz smartfonów? Pytamy dyrektorów i samorządowców. Powiemy też o Tour de Pologne i utrudnieniach dla kierowców w Lubuskiem.

0: Minęła 11. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Upał i dziecko uwięzione w zamkniętym samochodzie to dramatyczna historia z Jarosławia na Podkarpaciu. Mama 10-miesięcznej dziewczynki przypadkowo zatrzasnęła kluczyk i w aucie. Policjanci musieli wybić szybę.
1: 10-miesięczna dziewczynka została bezpiecznie wydobyta z samochodu. Na szczęście nic jej się nie stało i nie wymagała pomocy medycznej.
0: Mówiła Katarzyna Dusiło z jarosławskiej policji. Policjanci przypominają, że w upale wnętrze samochodu nagrzewa się w ciągu kilku minut. Jeśli zobaczymy kogoś zamkniętego w aucie, należy zadzwonić pod 112. Dziś z powodu pogody premier zaapelował do pracodawców: zadbajcie o swoich pracowników i o siebie. Tu chodzi już o ludzkie zdrowie, a nawet życie, powiedział Donald Tusk. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałem dla niemal całego kraju. Najcieplej będzie w centrum, na wschodzie i na południu Polski. Temperatury mogą sięgać nawet 40 stopni Celsjusza. Najtrudniej jest w pracy fizycznej. Na zewnątrz z drogowcami rozmawiał Rafał Różycki.
2: Bardzo się dają znaki. No nie idzie to robić nieraz. Temperatury przekraczają 40 stopni w cieniu.
3: A pan tutaj z łopatą.
2: No innego wyjścia nie ma.
3: Machać trzeba.
2: Trzeba. Niestety taka praca, terminy.
3: Czy upały dają w kość?
4: Dają.
3: Widzę, że u pana tutaj aż się leje z czoła.
4: Oj, no tak jest, no.
5: Bardzo daje.
4: No z czasem to męczy to słońce.
3: Ale też tutaj widzę, że opalenizna będzie, nie trzeba będzie na wakacje wyjeżdżać.
6: No nie.
3: A jak sobie radzicie z tymi upałami?
4: No jakoś trzeba, no co się zrobi, nic się nie zrobi.
2: Dużo wody i co jakiś czas do cieniu.
0: A chłodniej ma być dopiero w piątek. Czy szkoły są gotowe na zakaz smartfonów? Sprawdzamy to dzisiaj w Radiu Plus. W nowym roku szkolnym uczniowie nie będą mogli korzystać z komórek, także podczas przerw. Pojawiają się oferty specjalnych szafek czy pojemników na telefony, ale to kosztowne, mówi Sławomir Osiński, dyrektor szkoły podstawowej numer 47 w Szczecinie.
7: To chyba, że szkoła podejmie taką decyzję, to już jest kwestia decyzji dyrektorów, ale nie widzę sensowności budowania jakichś szafek, pojemników i tak dalej. Tym bardziej, że w ustawie nie ma nakazu, tylko jest słowo Boże, jeśli by chciała szkoła coś takiego robić.
0: Ministerstwo przypomina, że szkoły nie mają obowiązku posiadania specjalnych szafek na telefony. Uczniowie mogą chować urządzenia do plecaków. Na dodatkowe wydatki w związku ze zmianami gotowe są władze Radomia, mówi wiceprezydent Katarzyna Kalinowska.
8: Na ten moment nie otrzymaliśmy jako miasto żadnych sygnałów ze strony dyrekcji, ze strony szkół o takiej potrzeby. Natomiast oczywiście, jeżeli taka potrzeba będzie, jesteśmy na to przygotowani i w miarę potrzeby będziemy nasze jednostki wspierać.
0: Uczniowie będą mogli wnosić telefony do szkół, ale nie będą mogli z nich korzystać.
9: Wiadomości Radia Plus.
0: Gorzów Zielona Góra to kolejny etap Tour de Pologne. Teraz w Lubuskim jest już sporo utrudnień. Gdzie trzeba uważać, podpowie Wojtek Hańczuk.
10: Od godziny 11 całkowicie zamknięta na odcinku z Gorzowa do Strzelec będzie droga krajowa numer 22. Potem peletonu i kolejnych utrudnień muszą spodziewać się kierowcy na drogach wojewódzkich od Goszczanowa do Skwierzyny oraz do Krajowej Trójce. Od Międzyrzecza przez Świebodzin, Sulechów aż do Zielonej Góry.
0: Peleton z Gorzowa wystartuje w południe. Kolarze w Zielonej Górze będą około 17.
9: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
11: Jason Donovan na początek 11. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Ça va w Radio Plus, lato z nutą nostalgii, a na komu ça va, jak zawsze odpowiadam, très bien, chociaż powinnam teraz powiedzieć po włosku eccellente, czyli wspaniale, a to odnosi się do historii pewnego Włocha, mieszkańca Apulii, który trafił piątkę w grze liczbowej, wygrywając 1 000 000 euro, ale niestety wyrzucił do pojemnika na odpady zmieszany los na tę loterię i całe szczęście, że udało się ten los odzyskać, ponieważ zadziałał szybko, zadzwonił do szefa sortowni śmieci i cały ten ładunek został przewieziony do sortowni zamiast od razu do zgniecenia. Pracownicy dokładnie przeszukali odpady, znaleźli kupon w nienaruszonym stanie, no i udało się to skończyć szczęśliwie. Miejmy nadzieję, że udało się także i podzielić z tymi, którzy pracowali przy odnajdywaniu tego kuponu. I też taki dowód na to, że pieniądze nie śmierdzą. 17 minut po 11 na zegarze teraz.
1: Radio Plus. Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
4: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%. Aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Droga do Warszawy z Zielonej Góry wiedzie przez chmury. Do Warszawy polecisz aż 2 razy dziennie, we wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem soboty. Atrakcyjne ceny biletów i komfort podróży pozwalają oszczędzać to, co najcenniejsze. Twój czas. Podróż służbowa, a może spontaniczny wypad. Zamień długie godziny za kierownicą na niespełna godzinę wygodnego lotu. Zielona Góra, Babimost, Warszawa. Bliżej niż myślisz.
5: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz 2 pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Zielonej Górze przy ulicy Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit. W ofercie także wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych. Guess, Givenchy, Celine, Tom Ford i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk, Zielona Góra, ulica Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit.
2: Po reklamie.

My Baby Junet w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. 28 minut pozostało do południa. Było dzisiaj już o nietoperzach, to zostańmy w tym klimacie zwierzęcym. Teraz zajrzymy do świata węży. Mignęła mi ostatnio taka grafika, dlaczego węże syczą. No i okazuje się, że one syczą po to, żeby odstraszyć napastnika, który ma ochotę się z nimi w jakiś sposób rozprawić. Syczą też, gdy są zirytowane, rozgniewane, ale co ciekawe, jeden wąż nie słyszy drugiego, gdy ten syczy, ponieważ częstotliwość dźwięku jest zbyt wysoka dla ich uszu. I ja tutaj widzę pewną analogię. Na przykład, gdy nastolatki rozmawiają z rodzicami, a właściwie gdy rodzice mówią coś do nastolatków, to wtedy zupełnie jak węże, zupełnie tego nie słyszą. Buona sera, ciao, ciao, Mauro, teraz w Radio Plus.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu komuś

0: samego lud.
1: Nie dokazuj i Marek Grechota w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. 16 minut pozostało do południa i do południa jeszcze między innymi utwór, który bardzo będzie pasował do tego, do tej pogody, którą mamy dzisiaj za oknem, ale nie powiem jaki.
2: Radio Plus. Radio Plus. Zielona Góra.
3: Reklama.
4: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optic w Lubsku przy ulicy Reja 22. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optic. Lubsko, ulica Reja 22.
5: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
6: Volkswagen. Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
7: Rel Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
8: Powrót do szkoły. Teddy. Pełen pomysłów.
9: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.

0: Black Velvet i Elania Miles w Radiu Plus. Na koniec 11 do południa 3 minuty. Za chwilę wiadomości, a później przebojowa poczta.
1: Radio Plus. Zielona Góra.
2: Reklama.
1: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe na wagę 9,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus, Zielona Góra.
1: Poznaliśmy wyniki audytu w Szpitalu Południowym w Warszawie. Za chwilę relacja naszego reportera. Zbiorowe zatrucie młodych piłkarzy na Lubelszczyźnie. Budowa Zolu Caritas w Krakowie jest już na półmetku. Minęło południe. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Warszawski ratusz nie zostawia suchej nitki na Szpitalu Południowym. Prezydent Rafał Trzaskowski zaprezentował dzisiaj wyniki audytu. Wśród głównych zarzutów znalazły się m.in. poważne nieprawidłowości przy rozliczaniu dyżurów byłego już koordynatora SOR-u. Konferencji wysłuchał nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co jeszcze znalazło się w raporcie po audycie?
2: Między innymi to, że stanowiska, jakie piastował Dawid Kacprzyk, formalnie nie było.
3: Szpital przez półtora roku płacił za funkcję, której formalnie nie było w strukturze.
2: W przeanalizowanych dokumentach nie ma też śladu.

0: za co dokładnie płacono młodemu lekarzowi, tłumaczył prezydent Rafał Trzaskowski. Wiadomo natomiast, że trafiały do niego wypłaty za jednoczesny dyżur na dwóch oddziałach. Szpital nie korzystał też z elektronicznego systemu kontroli czasu pracy, choć taki w placówce jest dostępny.
1: Płacono na podstawie grafików i oświadczeń, czyli na słowo.
0: Kontrola ujawniła też rekordowy czas dyżurów lekarzy kontraktowych.
1: A rekord w szpitalu południowym 110 godzin, prawie 5 dób.
0: Miasto opracowało więc ponad 40 zaleceń, które musi wdrożyć placówka. Ponadto sprawę części opisanych w raporcie nieprawidłowości wciąż wyjaśnia prokuratura.
2: Mateusz Chłystun, dziękujemy. Nie mamy problemów z wytwarzaniem energii, przekonuje premier. Donald Tusk apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w 40-stopniowych upałach, szczególnie dziś i jutro. Już wczoraj elektrownie w Kozienicach i Połańcu musiały ograniczyć pracę, bo w Wiśle brakuje wody do chłodzenia. Dziś zebrał się sztab kryzysowy.
3: Mieliśmy takie posiedzenie mini sztabu kryzysowego. Dzisiaj na wszelki wypadek chciałem dowiedzieć się u samych źródeł, czy istnieje ryzyko jakiejś formy blackoutu, czy sytuacji kryzysowej. Nie ma dzisiaj, mimo rekordowych temperatur, jakich spodziewamy się po południu, nie będzie potrzeby przywoływania tych, którzy są w rezerwie, w zapasie jakby, bo sytuacja jest pod kontrolą.
2: Premier ostrzegał też przed niebezpieczeństwami pracy w 40 stopniach, jednak ograniczenia w tym zakresie wejdą w życie dopiero za kilka miesięcy. Upały mają ustąpić najwcześniej w piątek po południu. Zbiorowe zatrucie młodych piłkarzy na Lubelszczyźnie. Policja bada sprawę narażenia na niebezpieczeństwo uczestników obozu w miejscowości Kolonia Łaszczówka.
4: Doszło najprawdopodobniej do zbiorowego zatrucia. W lokalu przebywało około 50 dzieci na obozie sportowym piłkarskim z okolic Rzeszowa. W wieku od 9 do 12 lat 16 z nich wymagało hospitalizacji. Ich stan jest stabilny, nie zagrażający życiu.
2: Mówiła Małgorzata Pawłowska z policji w Tomaszowie Lubelskim. Sprawą zajmuje się też sanepid.
5: Wiadomości Radia Plus.
2: Budowa ZOL-u Caritas Archidiecezji Krakowskiej jest już na półmetku. Budynek zakładu opiekuńczo-leczniczego w Zatorze ma już okna, mówi dyrektor krakowski Caritas ksiądz Łukasz Ślusarczyk.
6: Mamy do zrobienia już praktycznie wykończenie środka, czyli planowanie, jakie płytki, jakie jakości, jakie toalety, więc to już jest taki tak zwany biały montaż. Jesteśmy też na etapie projektowania nowej kaplicy.
2: Caritas chce, żeby w każdym pokoju był telewizor i transmisja mszy świętej z kaplicy. W nowym ZOL-u zamieszkają podopieczni obecnej placówki i nowi pacjenci. To prawie 70 osób.
7: Dorota Guty, witam. Czas na wiadomości Zielonej Góry i Regionu. 10. edycja Kornobraz Music Festivalu to m.in. warsztaty instrumentalne, koncerty orkiestrowe oraz pojedynki na fanfary. Program jest niezwykle bogaty, mówi Łukasz Łacny, dyrektor organizacyjny Kornobraz Music Festival.
8: Koncerty będą odbywały się w plenerze przy pomniku Bachusa, pojedynek na fanfary oraz na placu teatralnym w sobotę o godzinie 16 jest zwieńczenie jakby tygodnia warsztatowego. Natomiast w salach koncertowych w środę koncert kameralny o godzinie 20 w sali kameralnej Filharmonii, w czwartek w Filharmonii, ale na sali głównej koncert muzyki filmowej, w piątek w Kościele Zbawiciela koncert symfoniczny z udziałem Filharmonii Zielonogórskiej i naszych artystów.
7: Koncerty podsumowujące 10. edycję Kornobraz Music Festival odbędzie się w sobotę 8 sierpnia w Filharmonii Zielonogórskiej, początek o 19. Zielona Góra będzie dzisiaj gospodarzem finiszu trzeciego etapu Tour de Pologne. W związku z wyścigiem kierowcy muszą przygotować się na czasowe zmiany w organizacji ruchu i zamknięcia ulic. Mieszkańcy powinni zwracać uwagę na dodatkowe oznakowanie i wcześniej zaplanować podróż. W Zielonej Górze i całym województwie lubuskim trwa dzisiaj fala upałów. Termometry pokazują już ponad 30 stopni, a po południu temperatura wzrośnie do 33, lokalnie 34 stopni. Zachmurzenie jest jeszcze niewielkie, ale z biegiem dnia chmur będzie przybywać. Wiatr słaby i umiarkowany z południowego zachodu do 20 km na godzinę. Ciśnienie około 1011 hektopaskali.
5: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
9: Środa. Witam Państwa, Agnieszka Morawska.
10: I Marek Sierocki.
9: Agnieszko, jak minęły te 3 godziny wcześniejsze?
10: Bardzo szybko, ale myślę, że ta godzina minie jeszcze szybciej. A to dlatego, że Abba i Gimi Gimi Gimi przed nami.
9: To był rok 1979, wakacje. Zespół nagrał ten utwór. W październiku piosenka ukazała się na singlu, potem na składance z największymi przebojami Abby, część druga. No ale w 2005 ten motyw instrumentów klawiszowych wykorzystała Madonna w utworze Hang Up i ponownie było głośno o piosence Gimme, Gimme, Gimme, Abby.
10: Już teraz w Radio Plus.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza.
2: 5 sierpnia, a rok pominę, ale w Szczecinie na świat przyszła Anna Małgorzata Jurksztowicz. Teraz Dębska.
1: Tak, wokalistka, znakomita producentka muzyczna, bo tym też Ania się zajmuje. Spirituals Gospels to był zespół, w którym jeden z pierwszych, w których występowała, miała też epizod w grupie Bolter.
2: Było tak.
1: Tak, też wystąpiła i wreszcie przyszedł rok 85, udział w opolskich premierach i zwycięstwo z utworem Diamentowy Kolczyk. Próbowaliśmy się do Ani dodzwonić, ale niestety
2: dzisiaj,
1: telefon zajęty.
2: Dzisiaj być może zajęty, ale ja bym tylko jeszcze chciała dodać, że, bo kojarzymy Annę Jurksztowicz przede wszystkim z muzyką, jeżeli chodzi też o sukcesy producenckie, ale pani Anna Jurksztowicz ma na koncie książkę kulinarną, a i kuchnia. To jest, czyli Inteligentnie jeść i pić. To było w 2016 roku. Być może ktoś z Państwa ma taką na półce, bo trudno ją dzisiaj zdobyć.
1: Dzisiejsza jubilatka Ania Jurksztowicz na antenie Radia Plus w utworze Stan Pogody.

0: Radio Plus Zielona Góra.
1: Reklama.
2: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Zielonej Górze przy ulicy Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit. W ofercie także wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych. Guess, Givenchy, Celine, Tom Ford i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk, Zielona Góra, ulica Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
6: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Kerszuła Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny Luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto Plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Droga do Warszawy z Zielonej Góry wiedzie przez chmury. Do Warszawy polecisz aż dwa razy dziennie, we wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem soboty. Atrakcyjne ceny biletów i komfort podróży pozwalają oszczędzać to, co najcenniejsze. Twój czas. Podróż służbowa, a może spontaniczny wypad. Zamień długie godziny za kierownicą na niespełna godzinę wygodnego lotu. Zielona Góra, Babimost, Warszawa. Bliżej niż myślisz.
4: Castorama!
5: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
6: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Masz Fiata i nie wiesz, gdzie go serwisować? Mamy dobrą wiadomość. W autoryzowanym serwisie Fiat Wojciechowski nowi klienci otrzymują 10% rabatu na usługi serwisowe. Doświadczeni mechanicy, oryginalne części i naprawy zgodne ze standardami producenta. Fiat Wojciechowski. Zielona Góra, trasa północna 12. Twój Fiat będzie Ci wdzięczny.
9: Szeroki wybór, pełny smak?
10: Tak, sięgnij po Alesto.
9: Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Po reklamie.
13: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Time to Say Goodbye Sarah Brightman, Andrea Bocelli. W sumie na początku zaśpiewana tylko przez Andrea Bocellego na festiwalu w Sanremo. Później dołączyła Sarah Brightman. Przed chwilą, Marku, pokazywałeś, włączyłeś mi nagrania Sarah Brightman, gdy miała 19 lat i to było takie disco, zupełnie niepasujące do tego, co słyszeliśmy przed momentem.
1: To wielki dyskotekowy hit Sarah Brightman z końca lat 70. ubiegłego wieku. Tak, zupełnie nie pasuje do tej piosenki, ale też świetnie zaśpiewane. Wówczas producenci odkryli talent wokalny Sarah Brightman. Teraz zupełnie w innym stylu. Rok 1988, Francja, numer jeden na liście przebojów, piosenka Nuit de Folie, zespół Début de Soirée. Nazwa ponoć oznacza początek wieczoru. Dwaj DJ-e grali w dyskotekach w Prowansji, panowie Sacha Gallier i William Picard. No i w końcu w roku 1984 założyli zespół. 4 lata czekali na ten sukces. Sporo takich elektronicznych klimatów, ale panowie dobrze wiedzieli, jak nagrać utwór, który wpada w ucho, który może stać się hitem. To był ich jedyny numer jeden na liście przebojów we Francji. Piosenka cieszyła się też powodzeniem w innych europejskich krajach. Pamiętam te czasy, kiedy też grałem ten utwór w dyskotekach. No to cóż, Début de Soirée, Nuit de Folie.
0: Czyli mamy taką gorączkę sobotniej nocy, bo środa to taka mała sobota.
1: Dyskotekowo? Może być.

0: Wokół Tina Turner i Typical Mail, a za chwilę zespół jednego przeboju, ale płyt nagrali sporo.
1: Tak, 20 płyt mają na koncie, ale my tylko pamiętamy rok 1996.
0: I piosenkę Tik Tik Tak. Usłyszał ją będąc w Brazylii francuski wokalista, także producent płytowy Patrick Bruel, przywiózł singiel do Francji i tam spopularyzował. No i w końcu koncern Ariola wydał ten singiel na całym świecie. I na całym świecie stał się ten utwór przebojem. Tik, tik, tak, Carapicho, już teraz na antenie Radia Plus.

0: Radio Plus Zielona Góra.
1: Reklama.
2: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optic w Lubsku przy ulicy Reja 22. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optic. Lubsko, ulica Reja 22.
3: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
1: Po reklamie.

0: Robbie Williams i Supreme. To był rok 2000, kiedy Robbie wydał singla, a wykorzystał w tym utworze instrumenty smyczkowe ze słynnego hitu Glory Gaynor, I Will Survive.
1: A za chwilę zmieniamy zupełnie klimat, bo będzie spokojniej przede wszystkim, ale Albert Hammond i It Never Rains in Southern California, a my powoli się też żegnamy. Nie chciałam powiedzieć, dokładnie, że kończymy się, ale to jeszcze nie ten
0: ja
1: czas.
0: Ja zapraszam dziś na godzinę 20, lato z nutą nostalgii, czyli 2 godziny piosenek, które doskonale znamy, zmiksowanych non-stop. W tym składzie słyszymy się jutro tuż po 12.
1: A ze mną od 9. Do usłyszenia, do jutra.

0: Radio Plus, Zielona Góra.
1: Reklama.
2: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
3: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%. Aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
4: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
5: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
6: Weź Ibuprom Zatoki.
5: Ibuprom Zatoki?
6: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
5: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorpororek 30 mg. Doradnie w celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Takich jak ból głowy, ból, niedorzeczność, zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorzeczność, zatok nosa przebiegający z bólem, będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego niezbytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
7: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Zielona Góra.
1: Śledztwo w sprawie zdrady dyplomatycznej zostało umorzone. Chodzi o katastrofę smoleńską. Są zarzuty po śmierci 11-latka w Łódzkiem. Papież pozdrowił Polaków pielgrzymujących na Jasną Górę. Minęła 13. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Śledztwo w sprawie zdrady dyplomatycznej zostało umorzone. W całości to decyzja prokuratora w sprawie postępowania przy badaniu katastrofy smoleńskiej. Badano przede wszystkim polsko-rosyjską współpracę przy wyjaśnianiu przyczyn katastrofy oraz przekazanie Warszawie jedynie kopii czarnych skrzynek prezydenckiego Tupolewa.
2: Władze polskie nie działały na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej i nie miały takiego zamiaru. W zasadzie ustalenia i konkluzja jest taka sama, jak była w 2011 roku, a więc taka, iż w tej sprawie nigdy nie zachodziło tak naprawdę uzasadnione podejrzenie popełnienia akurat tego przestępstwa zdrady dyplomatycznej.
1: Mówił rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Wciąż prowadzone jest główne śledztwo w sprawie przyczyn katastrofy smoleńskiej. Są zarzuty po śmierci 11-latka w Łódzkiem. W poniedziałek chłopak na hulajnodze wpadł pod kombajn niedaleko Łowicza. Kierowca usłyszał zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku.
3: Jak wynika ze zgromadzonego materiału dowodowego, nie miał on wymaganego zezwolenia na przejazd pojazdu ponadgabarytowego i nienormatywnego wolnobieżnego po drodze publicznej. Z uwagi

0: Na kabaryty zespołu żniwnego, tak zwanego Hedera, kombajn zajmował całą szerokość jezdni. Podejrzany nie zapewnił także pilotażu przez inny pojazd.
1: Mówił Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi. Chłopiec zginął na miejscu. Podejrzany kierowca kombajnu nie przyznał się do winy. Grozi mu 8 lat więzienia.
2: Wiadomości Radia Plus.
1: Niech pielgrzymi trud umocni waszą wiarę, mówi papież do Polaków. Leon XIV pozdrowił pielgrzymujących na Jasną Górę. Niech to świadectwo, trud drogi, wspólna modlitwa i spotkanie z Maryją umocnią wiarę i nadzieję rodzin oraz wspólnot. Wraz z wami proszę o pokój na świecie oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Wszystkich was błogosławię, mówił Ojciec Święty podczas dzisiejszej audiencji ogólnej w Bazylice Watykańskiej.
2: Wiadomości Radia Plus.
1: W Radiu Plus sprawdzamy dzisiaj, kogo zaskoczyły zmiany Ministerstwa Edukacji. Chodzi o zakaz używania smartfonów w szkołach. Niektóre placówki już wcześniej miały taki zakaz w swoich statutach. Tak było m.in. w szkole podstawowej numer 9 w Grudziądzu.
3: Od września również uczniowie będą przechowywali telefony w swoich szafkach. Każdy uczeń ma szafkę i podczas przerwy i zarówno podczas lekcji te telefony będą znajdowały się w szafkach. Co zmienia dla nas ten przepis? Pomoże nam wyegzekwować przestrzeganie tych zasad. Wiadomo, że uczniowie próbują te zasady łamać, a te przepisy jednoznacznie prowadzą takie ograniczenie dla uczniów.
1: Mówiła wicedyrektor Monika Starzyńska. Tymczasem trzecie LO, również w Grudziądzu, jeszcze szuka optymalnego rozwiązania.
4: Nie chciałbym na przykład, żeby panie w sekretariacie, które mają bardzo dużo obowiązków, musiały jeszcze na przykład zastanawiać się nad tym, co będzie, jak zginie czyjś telefon komórkowy. To samo dotyczy nauczyciela. Niektórzy nauczyciele proponują uczniom odkładanie telefonów, ale wiadomo, później też ten nauczyciel siłą rzeczy on za te telefony odpowiada.
1: Mówił dyrektor Łukasz Piasecki. Od 1 września uczniowie szkół nie będą mogli używać smartfonów zarówno na lekcjach, jak i na przerwach.
5: Przy mikrofonie Dorota Gutę, witam. Czas na wiadomości z Zielonej Góry i regionu. Zielonogórskie fontanny to nie miejsce do kąpieli, przypominają specjaliści. Woda w nich nie jest uzdatniona i dezynfekowana, a jej jakość nie podlega systematycznej kontroli, mówi Aneta Mokosa z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
6: Fontanna to jest miejsce, w którym nie wolno się kąpać i nie wolno pić wody z fontanny. Niestety sama ostatnio interweniowałam, bo grupa przedszkolna z paniami opiekunkami przyszła do parku i właśnie pozwoliła kąpać się dzieciom małym w fontannie. Dzieci piły tą wodę, były całe mokre, więc duże niebezpieczeństwo, że mogło dojść do zagrzybienia ich stóp, do jakichś poważniejszych chorób, odczynów alergicznych.
5: Woda w fontannach bywa zanieczyszczona, bo płynie w obiegu zamkniętym. Mogą w niej występować bakterie legionelli, salmonelli, a nawet bakterie kałowe. Jest to kolejny krok w kierunku modernizacji zielonogórskiego amfiteatru. Podczas nadzwyczajnej sesji Rada Miasta przyjął uchwałę niezbędną do kontynuowania inwestycji. Dzięki zmianie miejscowego planu możliwe będzie wykonanie nowego zadaszenia obejmującego zarówno scenę, jak i widownię. Najgorętsza pora dnia przed nami. W Zielonej Górze temperatura sięgnie około 33 stopni, a miejscami w Lubuskiem nawet 34. Słońce będzie przeplatać się z coraz większym zachmurzeniem. Po południu wzrośnie prawdopodobieństwo gwałtownych burz z ulewnym deszczem, silnym wiatrem do 90 km na godzinę i lokalnym gradem. Ciśnienie około 1010-1011 hektopaskali i powoli spada.
2: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
7: Na zegarze prawie 6 minut po pierwszej. To jest środowe popołudnie. Zagram za chwilę Berlin, później Alan Parsons Project, Kaye, Gorana Bregovicia i London Beat. To propozycje na początek tej godziny. Dzień dobry.

0: 20 minut po godzinie pierwszej to formacja London Beat. Powiem wam, że nie jest źle, bo na przykład według wczorajszej prognozy w Łodzi miało być 40 stopni, jest tylko 38. W takich Kielcach miało być 41, a jest tylko 39. W Warszawie też 40, a mamy zaledwie 37. Upał, moi drodzy, jest no naprawdę piekielny. Co robić z tak wysoką temperaturą? Jak się chłodzić w domowy sposób? O tym opowiem wam już wkrótce. Mam kilka pomysłów. A muzycznie za chwilę Alphaville i Forever Young.
1: Radio Plus. Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Zielonej Górze przy ulicy Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit. W ofercie także wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych. Guess, Givenchy, Celine, Tom Ford i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk, Zielona Góra, ulica Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit.
2: Po reklamie.

Na zegarze 3 minuty po wpół do drugiej powiedzieć, że dzisiaj jest ciepło, to nic nie powiedzieć, bo bardzo wysokie temperatury w całej Polsce, w okolicach 40, parę stopni w tą czy w tą, to i tak chyba niewielką robi różnicę. No i co w taki upał? Jak tutaj tak w domowy sposób się schłodzić? Oczywiście są takie metody, które wszyscy znają. Trzeba pić wodę regularnie, nie naraz, tylko najlepiej małymi porcjami, zanim poczujemy pragnienie. Tu już może mniej osób wie, że warto chłodzić kark, nadgarstki i stopy, bo to da nam uczucie chłodu na całym ciele. Należy zasłonić okna w ciągu dnia, chyba że macie jakieś prześcieradło, wtedy można je zmoczyć w zimnej wodzie i rozwiesić tak, żeby to wpływające gorące powietrze trochę po prostu tę wodę odparowywało i dzięki temu będzie nieco chłodniejsze. Ale jest jeden sposób, o którym, słuchajcie, nie wiedziałem. Potrzebujemy ryż i czystą skarpetę. Taki ryż należy wsypać do tej czystej skarpety, zawiązać i schłodzić w zamrażarce. I taki kompres długo pozostaje chłodny i nie kapie, nie ma wody, a daje ulgę. O ryżu nie słyszałem. To co? Teraz pewnie sprawdzacie, czy w domu macie ryż, no bo tam mam nadzieję, że jakąś czystą skarpetę znajdziecie. A jak nie, to do sklepu, chociaż w taką pogodę, no chyba że samochód klimatyzowany, to może w ogóle warto przenieść się do samochodu. Jakoś przeżyjemy, damy radę. Chłopcy z Placu Broni, Kocham Wolność, teraz w Radiu Plus. Później będzie Paul Young, no i piosenka wakacyjna In the Summertime, Mango Jerry.

0: Przyjemnie słucha się tej letniej, gorącej piosenki, siedząc w jakimś klimatyzowanym pomieszczeniu. To brytyjski zespół Mango Jerry, rok 1970. Wypuścili wtedy ten singiel numer 1 w Wielkiej Brytanii przez 7 tygodni. Na antenie Radia Plus za chwilę Belinda Carlisle, później Electric Light Orchestra i tak dotrzemy do 14, kiedy to serwis informacyjny.
1: Radio Plus, Zielona Góra.
2: Reklama. Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz 2 pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optic w Lubsku przy ulicy Reja 22. W ofercie także 2 para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optic. Lubsko, ulica Reja 22.
3: Było cudownie. Jeszcze nigdy się tak dobrze nie bawiłam. A ty? Chcesz się wybawić w jednym z największych parków linowych w regionie? Park linowy Nowa Sól to 5 tras z nowymi przeszkodami dla najmłodszych, nastolatków i dorosłych. Do tego największy krasnal na świecie, park fizyki, mini golf, skatepark, tor BMX, ścianki wspinaczkowe i szlaki rowerowe. W lesie, w którym jest przyjemnie nawet w największy upał. Wpisz w wyszukiwarce park linowy Nowa Sól.
4: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do środy chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
2: Po reklamie.

0: Za 3 minuty, godzina 14. Mam nadzieję, że za bardzo nie zaszareliście z tym rock'n'rollem w ten upał. Bo to niezdrowe. Nie ma się za bardzo dzisiaj ruszać. Co spokojnie, powolutku, byle do końca dnia pracy. Wiadomości za chwilę, a później kolejne przeboje usłyszymy m.in. na antenie Radio Plus Whitney Houston.
1: Radio Plus, Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: dwudniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Fantago.com.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. How good is that?
3: Po reklamie.

0: Radio Plus Zielona Góra.
1: Wypadek na A1, utrudnienia w kierunku Gdańska. Incydent z dronem na niemieckim lotnisku. Za chwilę szczegóły. Rozpoczął się trzeci etap Tour de Pologne. Rozmawialiśmy z kibicami. Minęła 14. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zaczynamy jednak od poważnego wypadku na autostradzie A1. Na wysokości Grudziądza zderzyły się 4 samochody, 2 osoby są poszkodowane. Trasa w kierunku Gdańska została całkowicie zablokowana. Trzeba zjechać na Grudziądz, objazd aż do Warlubia, ale tam teraz też tworzą się korki. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez 2 godziny. Będą zarzuty dla matki niemowlęcia. Dziecko w styczniu zmarło w wyziębionym mieszkaniu w Radomiu. Tym tematem zajmuje się nasza reporterka Sandra Białek-Pawłowska.
2: Śledczy z Radomia zamierzają postawić zarzuty 38-letniej matce małego Carlosa. Przypomnijmy, do tragedii doszło pod koniec stycznia w kamienicy przy ulicy Sienkiewicza. W mieszkaniu panował dramatyczny chłód, okna były przemarznięte, a na ścianach zalegał szron. Biegli potwierdzili, że dziecko zmarło w wyniku wychłodzenia organizmu, które doprowadziło do zapalenia płuc i porażenia krążenia. Kobieta spędziła z synkiem kilkanaście godzin w temperaturze

0: około zera. Choć formalnie ma usłyszeć zarzuty narażenia dziecka na utratę życia i nieumyślnego spowodowania śmierci, prokuratura na razie nie mogła ich jej przedstawić, ponieważ po tragedii matka wyjechała z Radomia i nieznane jest jej miejsce pobytu.
1: Śledztwo zostało zawieszone, kobiecie grozi do 5 lat więzienia. Dron z materiałami wybuchowymi na lotnisku w Lipsku. Niemieckie służby podejrzewają sabotaż po tym, jak samolot transportowy zderzył się w nocy z niezidentyfikowanym obiektem, a później na płycie odnaleziono drona z detonatorem. Maszyna musiała lądować w Hanowerze. Krótko po północy zauważono niezidentyfikowany obiekt latający, a lotnisko wraz ze wszystkimi partnerami, Policją Krajową i Federalną, natychmiast zareagowało. Wstrzymano loty. Relacjonuje Olaf Hoppe z lipskiej policji. To nie pierwsze takie zdarzenie w Niemczech. W przypadku części incydentów podejrzewa się zaangażowanie Rosji.
2: Wiadomości Radia Plus.
1: Kilkuset kolarzy przemknęło ulicami Gorzowa. Rozpoczął się trzeci etap Tour de Pologne. Przy moście staromiejskim pojawiła się grupa dzieci z Miejskiego Centrum Kultury, która przygotowała transparenty.
3: Super, cała się trzęsę. Super emocje i cieszymy się bardzo, że mogliśmy na takim spotkaniu być. Fajnie było, strasznie.
4: Jakie masz na transparencie hasło?
3: Never give up. No limit, go, go, go.
1: Z dziećmi rozmawiała Karolina Łopacińska-Wojciechowska. Meta dzisiejszego etapu w Zielonej Górze. Trasa liczy prawie 200 kilometrów.
5: Dorota Guty, witam. Czas na wiadomości z Zielonej Góry i regionu. Przed nami jeszcze miesiące spotkań autorskich w ramach cyklu Z książką na leżaku. W najbliższy czwartek gościem zielonogórskiego Norwida będzie Władysław Klępka.
6: Władysław Klępka należy do Związku Literatów Polskich i do Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów w Zielonej Górze. A prywatnie, hobbystycznie uprawia również malarstwo w technice papier barwny ręcznie czerpaty.
5: Mówi Magdalena Farn z działu Public Relations zielonogórskiego Norwida. Spotkanie o 18 w sali imienia Janusza Koniusza. Przebudowa zielonogórskiego amfiteatru jest coraz bliżej. Rada Miasta przyjęła uchwałę zmieniającą miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, co umożliwia realizację docelowego projektu zadaszenia obiektu. Na placu budowy trwają już pierwsze prace. Inwestycja obejmie wspólne zadaszenie sceny i widowni, nowe zaplecze sanitarne, całoroczną kawiarnię, przebudowę parkingu oraz udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Całość ma kosztować ponad 56 milionów złotych, a zakończenie prac zaplanowano za około 34 miesiące. Jeżeli jesteście dziś na trasie Tour de Pologne lub planujecie popołudniowe wyjście, pamiętajcie o dużym upale. W Zielonej Górze i regionie temperatura utrzymuje się w granicach 32-34 stopni. Niebo stopniowo zasnuwają chmury, a w drugiej części popołudnia możliwe będą pierwsze burze. IMGW ostrzega przed intensywnym deszczem, silnym wiatrem i lokalnym gradem. Wiatr z południowego zachodu do 20 km na godzinę.
2: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
7: Bardzo nostalgicznie rozpoczniemy od piosenki We'll Always Love You Whitney Houston. Później będzie Zdzisława Sośnicka, Pet Shop Boys i Bonnie M. A w tej części zapraszam na kolejną godzinę z Radiem Plus.

0: Bonnie M i piosenka Sany na antenie Radia Plus. To tutaj gramy wam przeboje z nutą nostalgii, jak to w przypadku Bonnie M bywa, rzadko kiedy ich przebój jest ich piosenką. Frank Farian, który odpowiadał za brzmienie Bonnie M, generalnie był mózgiem, miał ucho po prostu do dobrych przebojów. Najczęściej brał taki przebój, przerabiał na wersję dyskotekową, no i Bonnie M od razu miało przebój na listach przebojów. Ta piosenka Sany, ona generalnie pochodzi z połowy lat 60. Nagrał ją amerykański wokalista Bobby Hebb i tamten utwór także był sporym przebojem. Co ciekawe, ten utwór nagrywali także inni wykonawcy, i to jacy, bo między innymi swoją wersję nagrał Frank Sinatra, nagrała Cher, James Brown czy Stevie Wonder. Generalnie piosenka Sunny jest jedną z najczęściej interpretowanych piosenek, z tym, że ona w tym oryginale to ona jest spokojniejsza, jest taka bardziej soulowa. No, a Bonnie M zrobili wersję dyskotekową. Takie właśnie przeboje usłyszycie na antenie Radia Plus. Za chwilę zagram wam klasykę Jolka Jolka. Pamiętasz? Budka Suflera.
1: Radio Plus, Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
4: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%. Aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Zielonej Górze przy ulicy Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit. W ofercie także wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych. Guess, Givenchy, Celine, Tom Ford i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk, Zielona Góra, ulica Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit.
6: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie

0: aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM, to liczy się człowiek, to kupuje.
1: Kaufland jest fresh!
2: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska marchew młoda tylko złoty 49 zł za kilogram. Tak, polska marchew młoda tylko złoty 49 zł za kilogram. A arbuz ze skrzyni jedynie złoty 49 zł za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.

Za 23 minuty, godzina 15, mamy połowę wakacji, wrzesień przyjdzie i większość szkół będzie musiała przygotować się na zakaz używania telefonów komórkowych przez uczniów. No, ale to nie znaczy, że generalnie technologia ta nowoczesna nie będzie wdzierać się do szkół oknami i drzwiami. W Stanach Zjednoczonych pewna szkoła postanowiła zakupić humanoidalnego robota o imieniu Sally. To oznacza, że on po prostu przypominałby człowieka, a dokładnie kobietę. 60 tysięcy dolarów chciano wydać na to. Maszyna miałaby siedzieć w klasie, mieć mimikę, móc rozmawiać i generalnie uczyć starszych uczniów programowania i robotyki. Nie miałaby zastępować nauczyciela, no ale i tak zrobiło się spore zamieszanie, bo pojawiły się pytania o prywatność danych, mimo tego, że dyrekcja mówiła, że robot nie będzie nic nagrywał i tak dalej, no ale pojawiły się też obawy o przyszłość miejsc pracy. Związki zawodowe nauczycieli zaprotestowały. Na takim czymś, co już po prostu spowodowało, że jednak pomysł padł, było to, że producent tego robota jest firmą jednocześnie tworzącą realistyczne roboty dla dorosłych. Cokolwiek, słuchajcie, to znaczy, jak dla dorosłych, to wiadomo, że nie dla dzieci, no tak czy inaczej zrezygnowano, ale ja myślę, że to wiecie, to nie jest tak, że da się to zatrzymać. Ta technologia będzie wkraczać do szkół, no na całe szczęście pod nadzorem szkół i dyrekcji, a nie to, że dzieciaki ciągle będą wisieć na telefonie z czatem GPT.

Dobry tekst w piosence to podstawa. Coś o tym wiem. Jacek Cygan. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: zespół Queen, Kind of Magic na antenie Radia Plus za 13 minut, godzina 15, o 3:00 serwis informacyjny, tak żebyście dobrze wiedzieli, co dzieje się w Polsce, na świecie, ale do 3:00 jeszcze będzie Persis Rage i Cher, to już za parę minut.
1: Radio Plus, Zielona Góra.
2: Reklama. Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optic w Lubsku przy ulicy Reja 22. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optic. Lubsko, ulica Reja 22.
3: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
4: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
5: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
6: Po reklamie.

Z największych przebojów Szerdę. Szyb, szyb, song na antenie Radia Plus na finał tej godziny. Za moment serwis informacyjny, a później kolejne przeboje Stevie Wonder, I Just Call to Say I Love You. Ta piosenka tuż po serwisie informacyjnym. Zapraszam, zostańcie z nami.

0: Radio Plus, Zielona Góra.
1: Rząd czeka na odblokowanie cieśniny Ormus. Może to nastąpić do piątku. Za chwilę też stołeczna operacja referendalna oraz powitanie naszych siatkarzy na warszawskim Okęciu. Jest 15. Marcin Bartnik. Rząd w gotowości do reakcji w sprawie cen paliw. Kluczowe będą najbliższe dwie doby. To informacje od premiera, który po raz kolejny był pytany o możliwy powrót pakietu CPN. Polska obserwuje sytuację na Bliskim Wschodzie i czeka na rozstrzygnięcie w sprawie cieśniny Ormus. Donald Tusk przypomniał, że według zapowiedzi prezydenta USA strategiczny szlak może zostać odblokowany w ciągu najbliższych 48 godzin.
2: Poczekajmy jeszcze te 48 godzin. Ja dzisiaj z ministrem finansów będę rozmawiał o tych możliwościach przynajmniej częściowego zastosowania. Może nie w pełni CPN, ale decyzji, no, która przynajmniej trochę ulżyłaby polskim kierowcom, szczególnie w tym czasie powrotu z wakacji, o czym już mówiłem.
1: Kierowcy muszą sięgać coraz głębiej do portfeli, dlatego liczą na powrót ulg.
3: Jeżeli chodzi o ceny paliwa, to moim zdaniem powinny w okresie wakacji stanieć.
4: Za każdym razem się zastanawiam, gdzie jechać i rzeczywiście, czy to jest opłacalne.
5: Myślę, że górna granica 6 zł to już jest wystarczająca.
1: Według wyliczeń biura Reflex litr diesla kosztuje obecnie średnio 8,19 zł, z kolei litr benzyny 95 7,55. Teraz dramatyczna historia z Białegostoku. Mężczyzna przez całą noc znęcał się nad kobietą, uderzając i szarpiąc ją za włosy. Udało jej się uciec dopiero nad ranem. Potem zaatakował ją w szpitalu, powiedziała nam Malwina Olszewska z białostockiej policji.
6: Pobita kobieta trafiła do szpitala. Tam odnalazł ją 38-latek i po raz kolejny zaatakował. Wówczas został zatrzymany przez policjantów i trafił do policyjnego aresztu. Prokurator nadzorujący sprawę przedstawił mężczyźnie zarzut bezprawnego pozbawienia wolności ze szczególnym udręczeniem, połączony z groźbami i średnim uszczerbkiem na zdrowiu.
1: 38-latkowi grozić może do 25 lat więzienia. Stołeczna operacja referendalna zebrała 15 tysięcy podpisów, potrzebuje jeszcze 132 tysięcy. Jej twórcy domagają się organizacji głosowania za odwołaniem Rafała Trzaskowskiego z funkcji prezydenta Warszawy.
7: Widzę, że pani się podpisała. Czemu chce pani odwołać prezydenta Rafała Trzaskowskiego?
8: Czemu? Za ogół.

0: wolnokształt po prostu. Na Ursynowej mieszkam, też szpital. To jest jakaś porażka.
1: W Warszawie do tej pory nie udało się odwołać PO, więc chyba nie ma sensu. Ale niech próbują, bo może to im coś da.
2: Do tej pory w referendach odwołano włodarze takich miast jak Zabrze czy Kraków. Rafał Trzaskowski twierdzi jednak, że jest zajęty innymi sprawami.
3: Ja się zajmuję zarządzaniem Warszawą. Mnie przez te ostatnie dni, co chyba naturalne i zrozumiałe, przede wszystkim zajmowała 82. rocznica Powstania Warszawskiego, oddawanie kolejnych inwestycji, rozliczanie właśnie tego, co się dzieje w warszawskich szpitalach, czy w końcu oszczędzanie pieniędzy na oświetleniu. Tym się zajmuję i to mnie w tej chwili interesuje najbardziej.
2: Jeżeli dojdzie do głosowania, to aby referendum było ważne, musi wziąć w nim udział blisko 460 tysięcy mieszkańców stolicy, z czego ponad połowa musiałaby zagłosować za odwołanie prezydenta.
4: Wiadomości Radia Plus.
2: Po wyjątkowo zaciętej walce w finale Ligi Narodów z Amerykanami wielkie zwycięstwo. Dziś po powrocie z Chin na lotnisku w Warszawie kibice zorganizowali siatkarzom huczne powitanie. Był tam też Mateusz Chłyston.
5: Pan o której wstał, żeby tu być dzisiaj?
6: No ja dzisiaj wstałem wcześniej, ale wczoraj byłem i się spóźniłem. No i udało się, że tak powiem, przyszedłem do pracy. Powiedziano mi, że jednak nie przylecieli. Dzisiaj byłem wcześniej. Wstałem o 6:00.
5: Wizualnie chyba pan najlepiej przygotowany, jeśli chodzi o kibiców. Biało-czerwona czapka na głowie.
6: Wieloletnia praktyka od 2006 roku. Wtedy nas było trochę więcej.
5: W niedzielę jakie emocje panu towarzyszyły, jak pan mecz oglądał?
6: Okropne. Okropne, ale pozytywnie. Wspaniały mecz. Amerykanie zagrali fenomenalnie, a my galaktycznie.
5: Piłka w rękach. Liczysz na autografy?
7: Tak. Mam już 4, ale liczę jeszcze na więcej.
5: 4 dziś zdobyte?
7: Tak.
5: Mhm. Jakie były emocje w niedzielę, jak oglądałaś mecz?
7: No bardzo duże. Podobne jak w półfinale igrzysk. Też w meczu ze Stanami właśnie.
2: Siatkarze nie mają dużo czasu na odpoczynek. Lada chwila rusza zgrupowanie w Zakopanem i przygotowania do wrześniowych Mistrzostw Europy.
8: Dorota Gutę, witam. Czas na wiadomości z Zielonej Góry i regionu. Fontanny to nie miejsce do kąpieli, przypominają specjaliści. Choć upały sprawiają, że szukamy ochłody, to woda w nich nie jest uzdatniona i dezynfekowana, a jej jakość nie podlega systematycznej kontroli, mówi Aneta Mokosa z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
9: Obieg jest najczęściej zamknięty. Najczęściej kąpiemy się w tych fontannach posadzkowych, gdzie woda wypływa prosto z posadzki, więc wiele zanieczyszczeń z ulicy, odchodów zwierzęcych, pozostawionych przez ludzi. Naprawdę to grozi wielkimi tutaj niebezpieczeństwami dla zdrowia, szczególnie małych dzieci. Grzybice stóp, grzybice całej skóry, zapalenia pęcherza, układu moczowego.
8: Woda w fontannach bywa zanieczyszczona, bo płynie w obiegu zamkniętym. Mogą w niej występować bakterie legionelli, salmonelli, a nawet bakterie kałowe. Ruszyła budowa zachodniej obwodnicy Zielonej Góry, a wraz z nią pierwsze utrudnienia dla kierowców. Zwężenia jezdni, ograniczenia prędkości obowiązują w rejonie trasy północnej oraz za przyjazdem kolejowym w przylepie. W ramach pierwszego etapu powstaną m.in. dwa nowe ronda. Prace mają potrwać do kwietnia 2028 roku. Popołudnie w Lubuskiem będzie bardzo gorące i coraz bardziej dynamiczne. W Zielonej Górze temperatura dochodzi do 33 stopni, a wysoka wilgotność sprawia, że upał jest jeszcze bardziej odczuwalny. Z zachodu zaczynają rozwijać się chmury burzowe, dlatego później możliwe są gwałtowne burze z opadami do 40 mm, porywami wiatru do 90 km na godzinę i miejscami gradem.
4: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
10: 6,5 minuty po 15. Stevie Wonder. Za chwilę później będzie zespół Gypsy Kings. Zaśpiewa Natalia Kokulska. Pojawi się także Sting. Zapraszam na kolejną godzinę popołudniowego, środowego programu Radia Plus.

0: Na zegarze 22 minuty po godzinie 3 to Englishman New York i Sting. Wiele osób myśli, że to Stingu piosenka. On zawsze podkreśla, że nie. To piosenka o angielskim pisarzu, aktorze, ekscentryku Quentinie Crispy, który w podeszłym już wieku przeprowadził się z Londynu do Nowego Jorku. Na antenie Radia Plus już za moment kolejne przeboje. Będzie happy end. Jak się masz, kochanie? Poczujemy się jak na dancingu, ale wcześniej jeszcze Robert Miles i One and One. To już za parę minut.
1: Reklama. Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Zielonej Górze przy ulicy Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit. W ofercie także wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych. Guess, Givenchy, Celine, Tom Ford i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk, Zielona Góra, ulica Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Gratis paki w Aldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Tylko w środę mleko łaciate UHT 3,2% litr. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Wedel delicje szampańskie 294 gramy. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
7: Od czwartku w Kauflandzie schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. A olej beskidzki 4,99 za litrową butelkę przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 4 na osobę. Kaufland.
9: Masz Fiata i nie wiesz, gdzie go serwisować? Mamy dobrą wiadomość. W autoryzowanym serwisie Fiat Wojciechowski nowi klienci otrzymują 10% rabatu na usługi serwisowe. Doświadczeni mechanicy, oryginalne części i naprawy zgodne ze standardami producenta. Fiat Wojciechowski. Zielona Góra, trasa północna 12. Twój Fiat będzie Ci wdzięczny.
10: Castorama!
11: Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
12: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Droga do Warszawy z Zielonej Góry wiedzie przez chmury. Do Warszawy polecisz aż 2 razy dziennie, we wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem soboty. Atrakcyjne ceny biletów i komfort podróży pozwalają oszczędzać to, co najcenniejsze. Twój czas. Podróż służbowa, a może spontaniczny wypad? Zamień długie godziny za kierownicą na niespełna godzinę wygodnego lotu. Zielona Góra, Babimost, Warszawa. Bliżej niż myślisz.
3: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert dalej masz.
15: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
10: plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Duże lody Grycan, drugie 70% taniej. 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 23,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
16: Po reklamie.
17: Radio Plus, Zielona Góra.

Za 25 minut, godzina 16, to jest Radio Plus i Przeboje z Nutą Nostalgii. Tak sobie trochę żartujemy z tej wysokiej temperatury, ale sprawa jest naprawdę poważna, szczególnie na południu Europy. Tam ogromne pożary. No i w całej Europie jest kłopot z wodą. Mój znajomy przysłał mi takie wideo z nad Balatonu na Węgrzech. No i widać generalnie piach, prawie nie ma tego jeziora. Sprawdziłem według fachowców, dzisiaj poziom w Balatonie to 54 centymetry, a jeszcze w maju było 86. W Polsce też nie jest lepiej, w Warszawie Wisła ma tylko 109 centymetrów. No susza daje się we znaki i dawać się będzie. Gdzie są ci, co mówią, że nie ma zmian klimatycznych? Przecież to, co się dzieje, no to naprawdę nie jest zbyt optymistyczne.

0: Radio Plus, Rod Stewart, The Think I'm Sexy. Rod Stewart udowadnia, że w przypadku mężczyzny naprawdę wystarczy być odrobinę ładniejszym od diabła, a cała reszta to jest po prostu charyzma. Człowiek, który miał wiele romansów, wiele związków, no umówmy się, najprzystojniejszy to on nie jest. Za chwilę Albano i Irvina Power, a później Zbigniew Wodecki za Kwadrans 16.
1: Radio Plus, Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Bo w

0: miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
2: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
1: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
2: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
3: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w Galerii Glogowia.
4: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optic w Lubsku przy ulicy Reja 22. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optic. Lubsko, ulica Reja 22.
5: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Po reklamie.

0: Radio Plus. Zielona Góra.
1: Przeszukano 14 lokalizacji. Akcja służb w związku ze sprawą prezesa PKOL-u. Elektrownia atomowa w Słowenii ogranicza produkcję prądu z powodu upałów. Papież Leon XIV odwiedzi w listopadzie Argentynę. Jest 16. Marcin Bartnik. Akcja służb w związku ze sprawą prezesa PKOL-u. Centralne Biuro Antykorupcyjne i Krajowa Administracja Skarbowa przeszukały 14 miejsc. To efekt śledztwa dotyczącego nadużycia uprawnień w zarządzaniu finansami w organizacjach, na czele których stał lub stoi Radosław Piesiewicz. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Przeszukania były prowadzone m.in. w Warszawie, Gdańsku, Krakowie i Koszalinie. Funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację i nośniki danych. Według nieoficjalnych informacji portalu TVN24.pl na cel zostały wzięte m.in. firmy, które współpracowały z Polskim Związkiem Koszykówki, gdy kierował nim Radosław Piesiewicz. Przeszukania zleciła prokuratura regionalna w Gdańsku. Śledczy nie chcą mówić o szczegółach. Działania są prowadzone w ramach wszczętego w marcu ubiegłego roku postępowania, które dotyczy m.in. podejrzenia wystawiania przez Piesiewicza nierzetelnych faktur na kwotę ponad 9 milionów złotych.
1: Już wtedy prezes PKOL-u utrzymywał, że nie ma sobie nic do zarzucenia, a sprawa ma dla niego charakter polityczny. Zderzenie trzech osobówek i busa, jedna osoba jest ranna. Niebezpieczny wypadek na Krajowej 19 w miejscowości Turna Mała, to trasa Siemiatycze-Sarnaki. Na miejscu pracują służby, ruch odbywa się wahadłowo. Spore utrudnienia na kolei po wschodniej stronie Warszawy. Chodzi o linię do Siedlec i dalej do Łukowa. Na stacji Warszawa-Rembertów doszło do awarii rozjazdów. Pociągi SKM i Kolei Mazowieckich notują opóźnienia, które mogą sięgać nawet godziny. Zarząd Transportu Miejskiego poinformował, że wprowadzone zostało wzajemne honorowanie biletów Kolei Mazowieckich i ZTM na trasie do Sulejówka. Kolejna elektrownia atomowa ogranicza produkcję z powodu upałów. Siłownia w słoweńskim Krško poinformowała, że zmniejsza moc do 80% z powodu niskiego poziomu i wysokiej temperatury wody w rzece Sava. Z powodu niskiego poziomu Dunaju, do którego wpływa Sava, już wcześniej ograniczono pracę elektrowni jądrowych na Węgrzech i w Rumunii. Działająca od 1983 roku elektrownia w Krško pokrywa około 25% zapotrzebowania na prąd w Słowenii i 15% w Chorwacji. Gorący dzień i fatalne wieści ze świętokrzyskich lasów. Strażacy walczyli z serią niebezpiecznych pożarów w miejscowości Motkowice. W powiecie jędrzejowskim spłonęło 6 hektarów poszycia leśnego i traw. Ogień wybuchł też w pobliskich stawach. W akcji brało udział 18 zastępów. Z kolei w Łachowie, w powiecie włoszczowskim, płomienie zagrażały domkom letniskowym.
3: Trwają także działania w Łachowie, w powiecie włoszczowskim, gdzie doszło do pożaru poszycia leśnego i drzewostanu na powierzchni około 1 hektara. Ogień zagrażał zabudowie mieszkalnej i prowadzone były działania w obronie dwóch domków letniskowych. Sytuacja jest już opanowana na miejscu. 13 strażackich zastępów.
1: Informował Marcin Bajur ze świętokrzyskiej komendy. Ratownikom udało się opanować też pożary w innych regionach.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Czy papież przyleci do Polski za 2 lata? Omówienie przygotowań do wizyty Leona XIV w 2028 roku było, jak przekazał

Zostało MSZ tematem spotkania wicepremiera Radosława Sikorskiego z metropolitą gdańskim i przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski arcybiskupem Tadeuszem Wojdą. MSZ zaznaczyło, że termin pielgrzymki nie jest jeszcze znany, a po jego dokładnym ustaleniu zostanie powołany zespół do spraw organizacji pielgrzymki. Tymczasem biskupi Argentyny poinformowali wiernych, że Leon XIV odwiedzi ich kraj na początku listopada. Wizyta będzie częścią szerszej podróży obejmującej także Urugwaj i Peru.

0: Środa w Zielonej Górze upływa pod znakiem letniej pogody. Obecnie na termometrach zobaczymy ponad 30 stopni Celsjusza. Jest gorąco i parno, a słońce tylko miejscami przysłaniają chmury. Mogą się dzisiaj pojawić miejscowe burze, więc uwaga, jeśli ktoś planuje wieczorem się przemieszczać. Jakość powietrza jest dziś umiarkowana, więc większość z nas może bez przeszkód spacerować i kibicować Tour de Pologne.
1: Radio Plus, Zielona Góra.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Zielona Góra.
1: Zielona Góra żyje dzisiaj sportowymi emocjami. Za kilkanaście minut do Zielonej Góry dotrze światowa kolarska czołówka. Do mety pozostało około 19 kilometrów, a wszystko to w ramach 83. edycji Tour de Pologne, czyli najważniejszego polskiego wyścigu kolarskiego. Jeśli są Państwo gdzieś w centrum Zielonej Góry, to można przyłączyć się do kibicowania na tym ostatnim odcinku. A my w dzisiejszym programie Miasto żyje latem, oprócz oczywiście kolarskich emocji, poruszymy także kwestię rewitalizacji Smoczego Parku. Ostoja dla zwierząt i ogród społeczny zyska nowe życie.
2: Znajdujemy się przy ulicy Ludowej, przy ulicy Harcerskiej, w tak zwanym Smoczym Parku. Smoczym Parku, o którym w poprzedniej kadencji mojego poprzednika mieszkańcy walczyli, aby tego parku nie wycinać. Zatrzymaliśmy ten proces i podpisaliśmy umowę dotyczącą rewitalizacji tej zielonej przestrzeni. Jest to przestrzeń wyjątkowa, przestrzeń bardzo bliska mieszkańcom, przestrzeń rekreacyjna.
1: Więcej szczegółów o rewitalizacji Smoczego Parku podamy już za chwilę. Trzeci etap Tour de Pologne to duży wkład w promocję regionu, ale także podkreślenie znaczenia i popularyzacji poruszania się rowerami, co zarówno Zielona Góra, jak i Gorzów pokazują także w corocznej zaciętej rywalizacji o tytuł rowerowej stolicy Polski. A my sprawdzaliśmy, jakie emocje towarzyszyły dzisiaj kibicom w Gorzowie.
3: No cudownie, atmosfera super, pogoda przepiękna. Urlop mam, no wymarzone wakacje. Cieszymy się bardzo.
4: Też bardzo się podobam. Pierwszy raz uczestniczymy, ale może i nie ostatni. Bardzo nam się podoba. Bardzo fajnie.
5: Fajnie, jak coś się dzieje, nie? A zobaczyć tutaj sławnych na całą skalę światową kolarzy, też fajnie, nie?
1: Do kolarskich emocji wrócimy jeszcze w tej godzinie. Tuż przed 17 wysłuchamy najnowszego wydania Dziennika Radia Watykańskiego, który zaprezentuje dzisiaj Dorota Abdelmulawiet. Przy mikrofonie Jakub Brzegowy, witam w to środowe, jakże pełne sportowych emocji popołudnie i zapraszam na program Miasto żyje latem, jak zwykle do godziny 18.
0: Wakacje z Radiem Plus Zielona Góra.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Zielona Góra.
1: Smoczy Park w Zielonej Górze czeka duża metamorfoza. Powstaną nowe miejsca do wypoczynku, zabawy i edukacji przyrodniczej. Co dokładnie zmieni się w parku i kiedy mieszkańcy będą mogli z niego korzystać?
2: Smoczy Park przy ulicy Ludowej przejdzie kompleksową przebudowę. Projekt zakłada stworzenie przestrzeni, która połączy rekreację z edukacją i kontaktem z naturą. W planach są m.in. tematyczna ścieżka inspirowana smokiem, nowy plac zabaw, miejsca sprzyjające obserwacji przyrody oraz ogrody, w których będzie można uprawiać warzywa i zioła. Jeszcze kilka lat temu na tym terenie chciano wycinać drzewa, mówi Marcin Pobierowski, prezydent Zielonej Góry.
3: Znajdujemy się przy ulicy Ludowej, przy ulicy Harcerskiej, w tak zwanym Smoczym Parku. Smoczym Parku, o którym w poprzedniej kadencji mojego poprzednika mieszkańcy walczyli, aby tego parku nie wycinać. Zatrzymaliśmy ten proces i podpisaliśmy umowę dotyczącą rewitalizacji tej zielonej przestrzeni. Jest to przestrzeń wyjątkowa, przestrzeń bardzo bliska mieszkańcom, przestrzeń rekreacyjna. Chcemy to upiększyć, zmienić, poprawić.
2: Koszty przedsięwzięcia przekracza 4 600 000 zł. Teren parku zostanie podzielony na 3 części, mówi Monika Drozdek, miejska ogrodnik.
4: Powierzchnia 1,7 hektara podzielone jest na 3 części funkcjonalne. Jest to nowe podejście do przestrzeni miejskiej, wykorzystaniem tych walorów, które dane miejsce, dane środowisko ma najlepsze, czyli ostoja dla zwierząt. Dzisiaj obszar zadrzewiony, zakrzewiony, będzie tylko wypielęgnowany bardzo delikatnie w celu zachowania bezpieczeństwa. Jest to nowa forma ogrodu sozologicznego, czyli takiego, który powstaje naturalnie przy sukcesji. Część środkowa parku to będą łąki kwietne dosadzane, będą drzewa, krzewy. Podstawą piękna tego ogrodu będą różnego rodzaju róże. Rośliny, które zostały dobrane tutaj do tego miejsca, są zgodne z siedliskiem, więc nie jest to taki typowy greenwashing, ale po prostu odpowiedź na potrzeby miejsca, potrzeby natury i potrzeby nowych trendów w zieleni.
2: Ostatnią częścią, najbardziej nowatorską, będą ogrody społeczne. Znajdzie się tam prawie 100 różnego rodzaju donic, w których mieszkańcy będą mogli uprawiać warzywa oraz będą mogli sadzić kwiaty. Prace mają potrwać nieco ponad rok. O planie robót mówi Janusz Popiel, przedstawiciel wykonawcy.
5: Będzie wykonywany w pierwszej kolejności projekt. Po zatwierdzeniu dokumentacji projektowej będą realizowane prace budowlane. Pierwsze prace, które tu będą wykonywane, będą związane z rozbiórkami w tej części, gdzie będą te ogrody społeczne. Tam jest trochę budynków starych, zniszczonych. 3 budynki będą rozebrane. 1 budynek zostanie przerobiony na część związaną z zagospodarowaniem pod różnego rodzaju narzędzia, taką jakby gospodarczą część. Pozostałe prace, co tak jak były wspomniane, czyli wykonanie nowych ścieżek, mała architektura, oświetlenie, nasadzenia i tego typu rzeczy, które w parku są niezbędne.
2: Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, odnowiony Smoczy Park będzie gotowy za około 14 miesięcy. Dorota Gut, Radio Plus Zielona Góra.
1: Smoczy Park będzie pierwszym z 4 parków, które miasto planuje odnowić w ramach rozpoczętej zielonej ofensywy.
0: Wakacje z Radiem Plus Zielona Góra.
6: Reklama. Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz 2 pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Zielonej Górze przy ulicy Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit. W ofercie także wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych. Guess, Givenchy, Celine, Tom Ford i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk, Zielona Góra, ulica Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit.
7: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
8: Volkswagen. Po reklamie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Zielona Góra.
1: Lubuskie jest dziś centrum kolarskiego świata. Spod areny Gorzów wystartował dziś trzeci etap Tour de Pologne. Kolarze przejechali przez centrum miasta, gminę Kłodawa, Strzelce Krajeńskie, Skrzywinę, Międzyrzecze oraz Świebodzin. A już teraz kolarze i cały peleton wjechał do Zielonej Góry.
2: Przygotowania trwają od kilku miesięcy, aczkolwiek taka walka już taka na żywo, no to dzisiaj o 6 rano tutaj już działamy i rozstawiamy całe miasteczko zawodów. Dawid Kuraszkiewicz, dyrektor Wydziału Sportu w Gorzowskim Urzędzie Miasta. Przede wszystkim no, główną atrakcją są kolarze, którzy tutaj dzisiaj do nas zawitają. Najmłodsi będą mogli skorzystać z takiej strefy dla nich, plus do tego mamy pokaz sprzętu wojskowego, pokaz sprzętu pożarniczego, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, żeby właśnie uatrakcyjnić troszeczkę ten czas oczekiwania nad kolarzy spod Areny Gorzów.
3: To jest takie wydarzenie no niespotykane i mamy gości właśnie z Grudziądza i też chcieli zobaczyć, także bardzo chętnie.
4: Tak się trafiło i właśnie skorzystaliśmy. Tak, atrakcja po prostu dla nas i przeżycie, nie?
3: Emocje.
2: Trzeba przyznać, że organizator jest bardzo samowystarczalny i tak naprawdę jeżeli chodzi o naszą współpracę, to ograniczyła się ona do udostępnienia terenu i do ewentualnego rozwiązywania różnego rodzaju gdzieś takich podpowiedzi, a nie tyle co rozwiązywanie za nich problemów czy ewentualnych wyzwań, więc trzeba przyznać, że naprawdę jest to bardzo, bardzo fajny partner do współpracy.
5: No cudownie, atmosfera super, pogoda przepiękna. Urlop mam, no wymarzone wakacje. Cieszymy się bardzo.
6: Też bardzo się podobamy. Pierwszy raz uczestniczymy, ale może i nie ostatni. Bardzo nam się podoba. Bardzo fajnie.
7: Fajnie, jak coś się dzieje, nie? A zobaczyć tutaj sławnych na całą skalę światową kolarzy, też fajnie, nie?
2: Mamy też to szczęście, że mamy start, więc o tej 12:05 jak kolarze wystartują, jest tak zwany start honor. Kolarze nie jadą tak szybko jak w czasie, kiedy się ścigają, jest to peleton. Średnia prędkość tego startu honorowego to jest poniżej 30 na godzinę, więc jadą troszeczkę dłużej, przez to my mamy też dłuższą ekspozycję w mediach. To jest dla nas też bardzo istotne, nie oszukujmy się, że też po to jest ta impreza, żeby wypromować nasze miasto, wypromować województwo lubuskie jako to, które jest świetnym miejscem do uprawiania sportu, do uprawiania rekreacji, ale też do uprawiania takiego sportu wyczynowego. Nieprzypadkowo startujemy spod naszej wizytówki sportowej, to znaczy spod gorzowskiej areny, no bo to tutaj odbywa się większość takich imprez w sezonie zimowym, ale możemy ją też wykorzystać latem właśnie choćby na to, żeby wystartowało z niej Tour de Pologne. Trzeba przyznać, że to jest idealne miejsce do tego, żeby nie ograniczając dostępu mieszkańcom do ulicy tak bardzo, jak to ma miejsce w niektórych miastach, bo tak naprawdę wykorzystaliśmy parking i to ograniczenie sprowadza się do tego, że ewentualnie korzystający dzisiaj z basenu będą mieli pewne problemy, ale my dzięki temu, jak mamy tutaj ułożoną kubaturę, no to jest trzeba przyznać, że dzięki temu możemy dłużej cieszyć się tym, jak wygląda ten start honorowy i to, jak będą kolarze przejeżdżali przez miasto.
1: Kolarze są już na finiszu w Zielonej Górze. Do mety pozostało kilkaset metrów.
0: Wakacje z Radiem Plus Zielona Góra.

0: Radio Plus, Zielona Góra.
1: Radio Plus. 21 minut pozostaje do godziny 17. Już za chwilkę aktualności z Watykanu. Mamy też informacje z ostatniej chwili. Włoch Jonathan Milan, triumfatorem trzeciego etapu Tour de Pologne, który przed momentem zakończył się w Zielonej Górze.

0: reklama. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
2: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Lubsku przy ulicy Reja 22. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk. Lubsko, ulica Reja 22.
0: Po reklamie.
3: Radio Plus. Zielona Góra.

0: Czas na aktualności z Watykanu.
1: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
2: W listopadzie Leon XIV odwiedzi Urugwaj, Argentynę i Peru. Podczas audiencji ogólnej papież zachęcił wiernych do modlitwy liturgią godzin. Z kolei zwracając się do Polaków, Ojciec Święty nawiązał do sierpniowych pielgrzymek na Jasną Górę. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Prasowe Stolicy Apostolskiej poinformowało dziś o 6. zagranicznej podróży Leona XIV. Od 6 do 17 listopada papież będzie przebywał w Ameryce Południowej i będzie to najdłuższa z jego dotychczasowych wizyt apostolskich.
3: Najpierw od 6 do 8 listopada papież będzie w Urugwaju, gdzie odwiedzi Montevideo, Paysandu i Floridę. Następnie uda się do Argentyny, do Buenos Aires, Kordoby i Luján, gdzie znajduje się sanktuarium maryjne. Najdłużej Leon XIV pozostanie w Peru. W dniach 11-17 listopada odwiedzi Limę, Cusco, Pucaipe i Chiclayo. Podróż odbędzie się na zaproszenie głów państw i władz kościelnych, a jej szczegółowy program zostanie ogłoszony w późniejszym terminie. Karol Darmoros, Vatican News.
2: Po raz pierwszy po lipcowej przerwie Leon XIV spotkał się z wiernymi podczas audiencji ogólnej. W katechezie poświęconej modlitwie liturgicznej Kościoła zachęcał do tego, by wszyscy modlili się codziennie liturgią godzin.
4: La liturgia delle ore santifica il tempo della nostra vita quotidiana.
5: Liturgia godzin związana z Eucharystią i przedłużająca jej światło uświęca czas naszego codziennego życia. Rano rozpoczynamy dzień z wiarą i wdzięcznością. W południe prosimy o siłę wierności pośród trudów. Wieczorem, po zakończeniu pracy, nieszpory towarzyszą momentowi zachodu słońca. Nocą zasypiamy, powierzając się pokojowi Boga. Każda z tych godzin jest aktem nadziei. Podczas ziemskiego pielgrzymowania czuwamy, oczekując wraz z całym Kościołem chwalebnego powrotu Pana.
2: Z kolei zwracając się do Polaków, papież nawiązał do sierpniowego pielgrzymowania na Jasną Górę.
4: Saluto cordialmente i Polaki.
5: Pozdrawiam serdecznie Polaków. W tych dniach z wielu polskich diecezji na Jasną Górę zmierzają piesi pielgrzymi, którym duchowo towarzyszą wierni w parafiach. Niech to świadectwo, trud drogi, wspólna modlitwa i spotkanie z Maryją umocnią wiarę i nadzieję rodzin oraz wspólnot. Wraz z Wami proszę o pokój na świecie i o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Wszystkich Was błogosławię.
4: Vi benedico tutti.
2: Nie ustają rosyjskie ataki na ziemie ukraińskie. W rozmowie z mediami watykańskimi nuncjusz apostolski na Ukrainie, arcybiskup Wiswaldas Kulbokas, mówi o nieustannym zagrożeniu, ale też o wdzięczności za dar życia, który towarzyszy mieszkańcom.
6: Na Ukrainie już od dłuższego czasu często witamy się słowami dzięki Bogu żyjesz, ponieważ liczba ofiar cywilnych nieustannie rośnie. Jeśli weźmiemy pod uwagę tylko ostatnie tygodnie i miesiące, każdego dnia ginie około 10 lub więcej cywilów, nie licząc rannych i ogromnych zniszczeń. To wszystko jeszcze bardziej skłania nas do docenienia tego, co papież Leon nieustannie podkreśla, że żadnej wojny nie da się usprawiedliwić. Także dla naszych prawosławnych przyjaciół jednoznaczność papieża Leona, który przypomina, że wojna nie może mieć żadnego usprawiedliwienia, są bardzo cenione.
1: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

białe wiatry już zawiały, wiosny, lata, wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Oczy się na parę chwil.

0: Lipca. A 14 sierpnia koncert specjalny na Święto Wojska Polskiego. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
1: Masz Fiata i nie wiesz, gdzie go serwisować? Mamy dobrą wiadomość. W autoryzowanym serwisie Fiat Wojciechowski nowi klienci otrzymują 10% rabatu na usługi serwisowe. Doświadczeni mechanicy, oryginalne części i naprawy zgodne ze standardami producenta. Fiat Wojciechowski. Zielona Góra, trasa północna 12. Twój Fiat będzie Ci wdzięczny.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl.
3: Dwóch 13-latków utopiło się w jeziorze Durowskim w Wągrowcu. Agresywna kobieta zraniła nożem 4 osoby w Londynie. 100 milionów poleconych listów wysłano za pośrednictwem usługi e-doręczenia. Jest 17. Marcin Bartnik. Tragedia w Wielkopolsce. Zginęło dwóch 13-latków. Chłopcy utopili się w jeziorze Durowskim w Wągrowcu. Gdy zniknęli pod taflą wody, zaalarmowano służby.
4: Na miejsce zjawiły się wszystkie służby. Ci chłopcy byli wyłowieni i prowadzona była akcja ratownicza. Powiadomiono też lotnicze pogotowie ratunkowe.
3: Relacjonowała Malwina Szuman z komendy w Wągrowcu. Lekarz z lotniczego pogotowia ratunkowego na miejscu stwierdził śmierć chłopców. Jak nieoficjalnie dowiedział się nasz reporter, nastolatkowie byli na niestrzeżonej plaży bez opieki dorosłych. Trwa ustalanie okoliczności tej tragedii. Dramatyczne doniesienia z Londynu. 4 osoby zostały ranne po ataku nożem w dzielnicy Covent Garden. W związku ze sprawą zatrzymano kobietę. O incydencie i stanie poszkodowanych informowała m.in. telewizja Sky News. Mamy oświadczenie londyńskiego pogotowia ratunkowego. Zgłoszenie wpłynęło około 12.30. Dotyczyło ataku nożem na ulicy Endell Street. Na miejscu udzielono pomocy 4 pacjentom. Następnie pilnie przewieziono ich do centrum urazowego. To mogliśmy usłyszeć na antenie Sky News. Już wiadomo, że ranni to mężczyźni. Na razie nie wiadomo, jak poważne są ich obrażenia. Agresywna kobieta została zatrzymana pod zarzutem posiadania niebezpiecznego narzędzia oraz ataków. Według policji przyczyną ataku mogły być problemy psychiczne 47-latki. Już 100 milionów poleconych listów wysłano za pośrednictwem usługi e-doręczenia. Ministerstwo Cyfryzacji i Poczta Polska ogłosiły, że korzystają z niej już ponad 4 miliony 600 tysięcy Polaków. Wicepremier Krzysztof Gawkowski podkreślił, że korzystanie z e-doręczeń jest jeszcze łatwiejsze od początku lipca, od kiedy z usługi można korzystać także w aplikacji mObywatel.
5: 12 milionów aktywnych użytkowniczek i użytkowników mObywatela ma dzisiaj szansę, że może prosto, przyjaźnie, z każdego miejsca w Polsce, bez względu czy są na rybach, bez względu czy mają wakacje, bez względu czy są w domu, czy są w pracy, mogą wysłać o każdej porze dnia i nocy swoją przesyłkę.
3: Z e-doręczeń mają obowiązek korzystać instytucje publiczne i przedsiębiorcy, jednak 55% wszystkich kont założyły osoby fizyczne.
6: Wiadomości Radia Plus.
3: Koniec ze scrollowaniem na przerwach, co uczniowie mają robić z telefonami. Od 1 września wchodzi w życie całkowity zakaz używania smartfonów w szkołach podstawowych i przedszkolach. Sprawdzamy dziś w Radiu Plus, jak placówki są lub nie są do tego przygotowane. Nowe przepisy, które podpisał już prezydent, oznaczają, że uczniowie będą musieli schować telefony nie tylko na czas lekcji, ale też w trakcie przerw.
7: Co uczeń ma zrobić z telefonem po przekroczeniu progu szkoły?
8: Z całą pewnością nie powinien go używać. Może go posiadać, może go mieć w plecaku, ma być wyłączony aparat, może go zdeponować do swojej spersonalizowanej szafki. Także na razie pozostawiamy wybór uczniom. Będziemy się przyglądać, jak w praktyce te mechanizmy się będą przedstawiać. Na razie nie przewidujemy jakichś rozwiązań w klasach typu pudełka, kartony, woreczki, etui. Tego na razie jeszcze nie.
3: Z Renatą Szustakiewicz, dyrektor szkoły podstawowej nr 1 w Bełchatowie, rozmawiał Rafał Różycki. Uczniowie będą mogli skorzystać z telefonu w sytuacjach nagłych, zagrażających zdrowiu lub na wyraźne polecenie nauczyciela podczas zajęć. I jeszcze Tour de Pologne. Włoski kolarz Jonathan Milan wygrał w Zielonej Górze 3 etap wyścigu i umocnił się na prowadzeniu. Najlepszy z Polaków, Marceli Bogusławski, zajął 27 miejsce.

0: Zielonej Górze wciąż ciepło, choć na niebie pojawiło się więcej chmur. Barometry pokazują 1014 hektopaskali. Obecnie na termometrach zobaczymy ponad 30 stopni Celsjusza, ale mogą się dzisiaj pojawić przejściowe burze, a także deszcze. Jakość powietrza cały czas jest umiarkowana, więc jeśli planują Państwo jeszcze jakiś spacer, to można się spokojnie wybierać.
1: Radio Plus, Zielona Góra.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Zielona Góra.
1: W Zielonej Górze kolarskie emocje wciąż wibrują. Jeśli mają Państwo jakieś zdjęcia z lubuskiego odcinka Tour de Pologne, to koniecznie proszę się pochwalić fotorelacją. Na Państwa zdjęcia czekamy pod adresem zielonamaupa.radioplus.pl. A w tej godzinie powiemy m.in. o tygodniu karmienia piersią, który potrwa do piątku.
2: Wydaje mi się, że to jest najlepsza odporność dla dziecka i wszystko, co można mu przekazać z mlekiem matki, szczególnie nasze dziecko było z cesarki.
3: Na początku u nas był mały problem z tym, ale panie położne nas bardzo mocno tutaj wspierały, pomagały i dzięki nim ta laktacja tutaj wystąpiła. Bardzo mi na tym zależało, bo uważam, że to jest nieocenione.
1: Do tematu powrócimy już za chwilę w materiale Mateusza Króla. W tej części programu powiemy także o ogólnopolskiej akcji, która sprawiła, że polskie rzeki stają się czystsze.
4: Gdybyśmy się tak popatrzyli z lotu ptaka, to akcja rozgrywa się na 2/3 terenu Polski. Więc dużo rzek, dużo ludzi. W zeszłym roku było ponad 20 tysięcy wolontariuszy. W tym momencie zgłosiło się 10 tysięcy, ale przypominam, że teraz trwa nabór do akcji i tak naprawdę zapisują się kolejne grupy.
1: Nie wszyscy bohaterowie noszą peleryny. Warto jednak poświęcić uwagę ludziom, którzy dbają o dobro naszej planety. Przed godziną 18 czeka nas kolejny odcinek audycji W drogę z Radiem Plus. Sprawdźmy, gdzie dzisiaj zabierze nas Agnieszka Moskaluk.
5: W drogę z Radiem Plus, Agnieszka Moskaluk, dzień dobry. Dzisiaj wyruszamy razem ze Zdzichem Rabendą, podróżnikiem, autorem bloga Takie Tam Stripa. I w tym roku my zachęcamy Państwa do tego, żeby niekoniecznie jechać na drugi koniec świata, tylko żeby rozejrzeć się dookoła siebie, bo my dookoła siebie mamy skarby, bo Zdzich też zanim trafił do swojej jaskini na Wyspach Kanaryjskich, to zjeździł całą Polskę.
1: Audycja W drogę z Radiem Plus tuż przed godziną 18 pojawi się na naszej antenie. Proszę koniecznie zostać z nami. Przy mikrofonie Jakub Brzegowy, witam i zapraszam na drugą część programu Miasto żyje latem.
0: Wakacje z Radiem Plus Zielona Góra.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Zielona Góra.
1: Od 1 do 7 sierpnia obchodzimy tydzień karmienia piersią. Z tej okazji przyglądamy się tematowi i sprawdzamy, dlaczego warto odstawić sztuczne mleko na rzecz naturalnego.
2: Tydzień karmienia piersią obchodzimy od wielu lat, ale wciąż jego głównym zadaniem jest pokazywać, jak wiele korzyści płynie z karmienia dziecka piersią. Jak się okazuje, nadal ma także za zadanie walkę z mitami. Z nimi często spotyka się położna Danuta Dawidowicz.
3: Miałyśmy nawet taką sytuację, że do pacjentki do domu się przyszło i karmiła piersią. Mąż nie pozwolił wejść do pokoju, bo pokarm może zaniknąć, jak obca osoba popatrzy.
2: Świadomość kobiet w tym temacie z roku na rok jest coraz większa.
4: Wydaje mi się, że to jest najlepsza odporność dla dziecka i wszystko, co można mu przekazać z mlekiem matki, szczególnie nasze dziecko było z cesarki.
5: Na początku u nas był mały problem z tym, ale panie położne nas bardzo mocno tutaj wspierały, pomagały i dzięki nim to, ta laktacja tutaj wystąpiła. Bardzo mi na tym zależało, bo no, uważam, że to jest nieocenione szczęście i móc dać coś takiego dobrego jemu.
2: Więcej wiedzą także mężczyźni.
6: Z ważnym aspektem taki aspekt psychologiczny, nie? Ten połączenie tej więzi między dzieckiem a mamą karmiącą, drzemki, to leżakowanie takie dziecka przy tej piersi.
2: Specjaliści od lat podkreślają, że karmienie piersią pomaga maluchom zapewnić właściwy rozwój i odporność. Tłumaczy położna Elżbieta Osińska.
7: Aminokwasy odżywiają mózg, szare komórki poprawiają ostrość widzenia, sprzyjają rozwojowi szybszemu dziecka, zabezpieczają również układ odpornościowy jelit, przekazywane są odpowiednie kultury bakterii, które również ułatwiają trawienie u dziecka.
2: Karmienie piersią nie przynosi jednak korzyści tylko jednej stronie, bo także u mamy przyspiesza rekonwalescencję po porodzie, zauważa dr Jolanta Zmarlak.
8: Oczywiście korzyści dla mamy od pierwszego dnia i od pierwszych godzin po przystawieniu. Po porodzie ułatwia to mamie na obkurczanie mięśnia macicy, zmniejsza krwawienie z dróg rodnych, ale jednocześnie wyzwala w organizmie kobiety pozytywne hormony, które nazywamy hormonami szczęścia, a są to endorfiny i oksytocyna.
2: Specjaliści zachęcają, aby noworodka karmić wyłącznie piersią matki przez pierwsze 6 miesięcy życia. Jako długofalowe korzyści dla kobiet wymienia się mniejsze ryzyko zachorowania na raka piersi, jajnika oraz mniejsze ryzyko nadciśnienia i chorób układu krążenia po menopauzie. Mateusz Król, Radio Plus.
1: Przypomnijmy, że tydzień karmienia piersią potrwa do piątku.
0: Wakacje z Radiem Plus Zielona Góra.
9: Reklama. Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
10: Marian, okazja jest.
11: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
10: Ale to mega okazja w Media Expert.
11: A nie, no to już wróciłem.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
13: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze

0: Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM, to liczy się człowiek, to kupuje.
1: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optyk w Zielonej Górze przy ulicy Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit. W ofercie także wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych. Guess, Givenchy, Celine, Tom Ford i wiele innych. Salon optyczny Vision Optyk, Zielona Góra, ulica Pieniężnego 23A, obok Galerii Grafit.
2: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Szeroki wybór, pełny smak?
6: Tak,
5: sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Po reklamie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Zielona Góra.
1: Akcja Czysta Wisła po raz kolejny połączy wolontariuszy, samorządy i organizacje społeczne we wspólnej trosce o najdłuższą rzekę w Polsce. To nie tylko sprzątanie jej brzegów, ale także edukacja ekologiczna i zwrócenie uwagi na problem odpadów trafiających do środowiska. O tegorocznej już czwartej edycji akcji opowie Ignacy Motyliński.
2: Od Baraniej Góry, czyli źródła, aż po Bałtyk. Ponad 1000 kilometrów Wisły i wszystkich jej dopływów. To już czwarta edycja akcji Czysta Wisła, w którą w całej Polsce włączają się tysiące wolontariuszy. Akcja potrwa do końca października i dołączyć może każdy, niezależnie od tego, nad jaką rzeką mieszka. Mówi Dominik Dobrowolski, koordynator akcji.
3: Gdybyśmy się tak popatrzyli z lotu ptaka, to akcja rozgrywa się na 2/3 terenu Polski, więc dużo rzek, dużo ludzi. W zeszłym roku było ponad 20 tysięcy wolontariuszy. W tym momencie zgłosiło się 10 tysięcy, ale przypominam, że teraz trwa nabór do akcji i tak naprawdę zapisują się kolejne grupy. W akcjach mogą brać udział osoby indywidualne, ale również grupy zorganizowane, skoordynowane, organizacje pozarządowe, sołectwa, gminy, wolontariat pracowniczy.
2: Opcji jest naprawdę dużo, a skala robi wrażenie. W poprzednim miesiącu wolontariusze sprzątali m.in. Motławę w Gdańsku.
4: W akcji wzięły udział 24 osoby, które popłynęły 12 kajakami. Było to wydarzenie zorganizowane dla pracowników jednej z firm informatycznych z Gdańska, która bardzo chętnie zaangażowała się we wspólne sprzątanie Motławy. Karolina Wójcik, koordynatorka akcji Sprzątania Motławy. Wyruszyliśmy z Żabiego Kruku, opłynęliśmy wyspę Spichrzów i wróciliśmy do punktu startowego. Choć nie był to bardzo długi odcinek, udało nam się zebrać naprawdę sporo odpadów. To pokazuje, że nawet kilka godzin wspólnej pracy może przynieść wymierne efekty.
2: A jak wyglądają przygotowania do akcji?
4: Przygotowania zaczynają się dużo wcześniej. Ustalamy trasę, liczbę uczestników, zapewniamy kajaki, rękawice, worki i cały niezbędny sprzęt. Na początku omawiamy zasady bezpieczeństwa i dzielimy uczestników na zespoły, tak aby każdy wiedział, za jaki odcinek odpowiada. Dzięki temu akcja przebiega sprawnie, a wszyscy mogą skupić się na sprzątaniu.
2: Jednorazowe opakowania, szkło, butelki po alkoholu to standard, ale to nie wszystko, z czym mierzą się grupy sprzątające.
4: Trafiły się również bardziej nietypowe znaleziska. Na przykład w zeszłym roku wyciągnęliśmy z Motławy krzesło ogrodowe, a w tym roku o zgrozo hulajnogę elektryczną. Takie przedmioty mogą zaskakiwać i wywoływać uśmiech na twarzy, ale jednocześnie pokazują, że do rzeki trafiają nie tylko drobne śmieci, ale również duże, niebezpieczne przedmioty, które absolutnie nie powinny się tam znaleźć.
2: Za każdą wyniesioną z rzeki torbą śmieci stoi też system, który ma pomóc grupom sprzątającym w całym kraju. Dominik Dobrowolski tłumaczy, jak to działa.
3: Każdego roku w ramach akcji Czysta Wisła przyznajemy granty na organizacje lokalnych akcji sprzątania. Są to drobne środki, które przeznaczamy na przykład na zakup rękawic, worków, grabi. A nawet jeżeli są jakieś grupki zorganizowane, to pomagamy na przykład zakupić pizzę dla uczestników czy zrobić ognisko, tak aby podziękować wolontariuszom za ich pracę.
2: Zgłoszeń do akcji wciąż przybywa, a organizatorzy podkreślają, że każda grupa, od straży pożarnej przez informatyków aż po koło gospodyń wiejskich, niezależnie od regionu, może starać się o wsparcie na sprzątanie swojego odcinka rzeki. Ignacy Motyliński, Radio Plus.
1: Akcja Czysta Wisła pokazuje, że nawet niewielkie działania mogą realnie wpłynąć na stan naszego środowiska. Organizatorzy zachęcają wszystkich, by o rzeki i ich okolice dbać nie tylko podczas takich wydarzeń, ale każdego dnia.
0: Wakacje z Radiem Plus Zielona Góra.

Cyndi Lauper i Time After Time to już za nami. Za chwilkę posłuchamy najnowszej audycji w drogę z Radiem Plus, na którą zaprasza Agnieszka Moskaluk, ale zanim to jeszcze Puff Diddy i Faith Evans w utworze I've Been Missing You.

0: Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
5: A co mamy do wyboru?
4: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
5: A gdzie ty jesteś, skarbie?
4: Jestem w Planet Tours w Galerii Glogowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
6: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
7: Promocja, jakiej jeszcze nie widziałeś. Kupujesz dwie pary okularów progresywnych. Zyskujesz minimum 3600 zł. Tak, zyskujesz co najmniej 3600 zł. Odwiedź salon Vision Optic w Lubsku przy ulicy Reja 22. W ofercie także druga para okularów korekcyjnych w prezencie oraz wyjątkowe kolekcje opraw korekcyjnych Guess, Anna Hickman i wiele innych. Salon optyczny Vision Optic. Lubsko, ulica Reja 22.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
0: Po reklamie.
10: Radio Plus Zielona Góra.
11: Polska jest piękna, różnorodna pod względem krajobrazów, zielona i bogata w pamiątki historyczne. Nic tylko podróżować i zachwycać się nią. Do czego dziś w audycji W drogę z Radiem Plus będzie zachęcał znany podróżnik.
10: W drogę z Radiem Plus. Czyli jak przygotować się do podróży. Zaprasza Agnieszka Moskaluk.
12: W drogę z Radiem Plus, Agnieszka Moskaluk, dzień dobry. Dzisiaj wyruszamy razem ze Zdzichem Rabendą, podróżnikiem, autorem bloga Takie Tam Stripa. I w tym roku my zachęcamy Państwa do tego, żeby niekoniecznie jechać na drugi koniec świata, tylko żeby rozejrzeć się dookoła siebie, bo my dookoła siebie mamy skarby, bo Zdzich też zanim trafił do swojej jaskini na Wyspach Kanaryjskich, to zjeździł całą Polskę, schodził, spłynął, bo to i kajaki, i rowery, i pojazd, którym dojeżdżasz wszędzie. Początkowo Tychy byłem tym miejscem startowym. Warto właśnie rozejrzeć się dookoła siebie.
13: Ja jestem wielkim zwolennikiem tego, żeby szukać przygody tuż za rogiem. I tak jak wspomniałaś, przez wiele lat eksplorowałem i dalej eksploruję Polskę poprzez czasami może takie sposoby, które nam się kojarzą z jakimiś dalekimi wyprawami czy ekspedycjami, bo nasz kraj jest znacznie bardziej zróżnicowany niż mogłoby się nam wydawać. Nasze rzeki są jednymi z ostatnich w tej części świata, które jeszcze są stosunkowo dzikie, różnorodne i nieregulowane poprzez system różnego rodzaju kanałów i innej infrastruktury. Mamy ogromną ilość jezior, mamy dość duże zróżnicowanie w obrębie naszego kraju, jeżeli chodzi o różne typy klimatu.
12: Twoje takie topowe miejsca ulubione w całej Polsce, które polecasz, żeby no właśnie ruszyć, nawet zabrać rodzinkę, dzieciaki, powiedzieć, zanim pojedziemy gdzieś tam do tych Egiptów, Tajlandii, Bangkoków, różnych innych miejsc, zobaczmy na przykład co.
13: Ja od pewnego czasu jestem absolutnie zakochany w terenach Pomorza Zachodniopomorskiego z kilku powodów. Przede wszystkim ogromna różnorodność fauny i flory. Największa ilość zwierzyny w Polsce. 2 lata z rzędu miałem przyjemność oglądać stado żubrów na własne oczy. W tym roku po festiwalu w Złocieńcu, który współorganizuje, piękne zjawiska. Możemy spotkać rysie, borsuki, łosie i nie trzeba wyruszać na jakieś wielkie safari, bo my je mamy tutaj pod nosem. i to, że turystyka w Polsce jest bardzo punktowa i możemy oglądać te obrazki gigantycznych tłumów nad Morskim Okiem, czy ludzi, którzy się tutaj potykają o parawany gdzieś nad polskim wybrzeżem.
12: A wystarczy pół kroku zrobić w bok, jeden albo drugi, i mamy już zupełnie dziewiczą przyrodę tak naprawdę.
13: Dokładnie tak. I właśnie tutaj i zarówno województwo zachodniopomorskie, jak i ziemia lubuska, wydaje mi się, że są jeszcze trochę nieodkryte. Nieodkryte w tym sensie, że po prostu tu nie ma jeszcze dużej turystyki. Czasami mam wrażenie, że nasi sąsiedzi z zachodniej granicy bardziej doceniają to niż my sami jako Polacy. A przecież tu jest tyle przepięknych terenów, chociażby tutaj w okolicy Świebodzina, Łagów i Jezioro Łagowskie. Przepiękne, wspaniałe tereny. Największa ilość lasów przecież w Polsce. Mamy z drugiej strony na wschodzie przepiękne puszczy, jak legendarna Puszcza Białowieska czy Puszcza Knyszyńska. To są skarby na skalę światową tak naprawdę.
12: Musimy też powiedzieć o Śląsku, ponieważ ty ze Śląska pochodzisz i kojarzy się Śląsk z węglem, z hałdami, ale Śląsk to też jest miejsce, które jest przyrodniczo bardzo atrakcyjne i zabytkowo piękne. Tam można spędzić naprawdę cudowny urlop, zachwycając się właśnie zabytkami, historią, przyrodą i ludźmi.
13: Zgadza się. Ja bardzo polecam góry na terytorium województwa śląskiego, zarówno Beskid Śląski, jak i Żywiecki mają naprawdę bardzo dużo do zaoferowania. I to też taka turystyka nieoczywista, nie tylko przyrodnicza, bo czy szlak zabytków techniki, który jest absolutnie fascynujący i unikatowy, czy takie miasta, które przeżywają renesans, jak choćby Katowice, które stają się powoli jedną z europejskich perełek, a te 20 lat temu, kiedy ja jeszcze mieszkałem w Tychach na stałe, czasami strach był tam chodzić, a w tej chwili jest to miejsce absolutnie przepiękne, zjawiskowe i to, co najważniejsze, że to nie są tylko nasze wyobrażenia, ale przede wszystkim, kiedy wsłuchamy się w głos osób z zagranicy, to dopiero zaczynamy widzieć, jak ogromny jest to potencjał. To, że jest bezpiecznie w Polsce, to nie jest wcale takie oczywiste.
12: Bezpiecznie i czysto. O tym na przykład mówią turyści z Ameryki.
13: Tak, zgadza się, ponieważ w wielu częściach świata, tych, które do których jeździmy z powodu ich niesamowitego piękna, niestety towarzyszą im wszechobecne śmieci. W Polsce my lubimy narzekać. To jest chyba nasza taka, też trochę taki nasz sport narodowy i element kultury, ale wcale nie mamy aż tak dużo powodów do narzekania i zdecydowanie nie mamy powodów do kompleksów. Nie powinniśmy ich mieć, ponieważ zarówno pod kątem właśnie czystości, ekologii, gościnności, wiele miejsc na świecie mogłoby się od nas uczyć. Także wydaje mi się, że też w Polsce na przestrzeni ostatnich lat zaczyna się to zmieniać i coraz chętniej spędzamy czas w naszym najbliższym sąsiedztwie.
12: Czyli nie czekamy? Nawet niekoniecznie to musi być długi urlop, to może być weekendowy wypad, bierzemy rodzinę i jedziemy w Polskę.
13: Jasne, mikrowyprawy. Tak jak już wspomniałem, przygoda często czeka tuż za rogiem. Nie musimy wyruszać na wielotygodniową ekspedycję, nie musimy brać jakiegoś gigantycznego urlopu. Możemy po prostu rozejrzeć się, co jest wokół, i do tego bardzo serdecznie zachęcam. Największą przyjemność daje mi zachwycanie się lokalnymi stronami i chociażby z tego powodu ja już od kilku lat podróżuję troszeczkę mniej niż kiedyś i na wakacje jeżdżę do Polski, bo właśnie to tutaj czeka ta niezwykła kuchnia, ciekawi ludzie i piękna przyroda, a zacząłem to jeszcze bardziej doceniać wraz z wyjazdem i emigracją.
12: Dzisiaj będę, bardzo pięknie ci dziękuję.
13: Dziękuję również, pozdrawiam serdecznie.
10: W drogę z Radiem Plus.

0: Reklama.
1: Było cudownie! Jeszcze nigdy się tak dobrze nie bawiłam. A ty? Chcesz się wybawić w jednym z największych parków linowych w regionie? Park linowy Nowa Sól to 5 tras z nowymi przeszkodami dla najmłodszych, nastolatków i dorosłych. Do tego największy krasnal na świecie, park fizyki, minigolf, skatepark, tor BMX, ścianki wspinaczkowe i szlaki rowerowe. W lesie, w którym jest przyjemnie nawet w największy upał. Wpisz w wyszukiwarce park linowy Nowa Sól.
2: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik.

0: Radio Plus. Zielona Góra.
1: Trzynastolatek ruszył na pomoc drugiemu, gdy zaczął się topić. Tragedia w Wielkopolsce. Rosyjski odwet w Kijowie zbombardowano magazyny. Krakowskie ogrody klasztorne ponownie otwierają się dla zwiedzających. Jest 18. Marcin Bartnik. Kiedy jeden z chłopców zaczął się topić, drugi ruszył mu na pomoc. Dwóch trzynastolatków utonęło w jeziorze Durowskim. Wielkopolska policja bada okoliczności tragedii w Wągrowcu. Łączymy się z naszym reporterem Pawłem Adamczewskim. Co udało ci się ustalić w tej sprawie?
2: Jak dowiedziałem się nieoficjalnie, chłopcy nie byli pod opieką osoby dorosłej. Tragedia wydarzyła się na niestrzeżonym kąpielisku. Służby dostały zgłoszenie o dwóch trzynastolatkach, którzy zniknęli pod wodą kilka metrów od brzegu. Pierwszy na miejscu był Nurek Wopru.
3: Wyciągnął dwóch trzynastolatków na brzeg. Wspólnie prowadzono resuscytację krążeniowo-oddechową. Natomiast lekarz lotniczego pogotowia ratunkowego stwierdził zgon dwóch trzynastolatków.
2: Powiedział mi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Chłopcy byli pod wodą około 40 minut. Reanimacja obu trzynastolatków trwała około godziny.
1: Paweł Adamczewski, dziękuję za relację. Ukraińskie służby wciąż walczą ze skutkami rosyjskiego ostrzału Kijowa. W nocnych atakach zginęło 17 osób. W mieście Browary, które jest ważnym punktem logistycznym, zniszczone zostały prawie wszystkie magazyny. Celem były też inne takie centra w obwodzie kijowskim. W jednym z nich życie straciło 6 pracowników. Cudem ocalał pochodzący z Mołdawii Iwan. Wybiegliśmy z samochodu, nic nie zabraliśmy. Był duży ogień, dobrze, że przeżyliśmy. Usłyszałem pierwszy wybuch, potężny. Samochód spłonął, a z nim wszystko w środku. Dokumenty, pieniądze. Nic nie mam. Poparzyło mi plecy. Ukraińskie władze apelują do sojuszników o wsparcie obrony przeciwlotniczej. Przez brak pocisków tej nocy nie udało się zestrzelić żadnej z prawie 30 rosyjskich rakiet. Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega Polaków przebywających w Grecji oraz osoby planujące wyjazd do tego kraju przed szalającymi pożarami. Ogień obejmuje już nie tylko wyspy, ale także część kontynentalną. Jak zachować się w takiej sytuacji i na co zwrócić uwagę podczas pobytu w Grecji, radzi przewodnik po tym kraju Marcin Pietrzyk.
4: Grecja jest wciąż krajem bezpiecznym i zawsze radzę swoim gościom, że kiedy znajdują się w miejscu zagrożenia, należy słuchać wskazówek służb ochrony cywilnej, przestrzegać wszelkich alertów, nie wpadać w panikę.
1: Ostrzeżenia o pożarach w danym rejonie są przekazywane przez służby greckie wraz z zaleceniami, także w języku angielskim.
4: Alerty w dwóch językach, gdzie informują ludzi, że jeżeli są w miejscu zagrożenia, jakiegoś niebezpieczeństwa, gdzie mają się przenieść, gdzie będą bezpieczni, są sprawnie organizowane ewakuacje.
1: Komunikaty trafiają na telefony w formie powiadomień push, towarzyszy im głośny sygnał.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Krakowskie ogrody klasztorne ponownie otwierają swoje podwoje. Tym razem w sobotę będzie można zajrzeć za mury Bazyliki Świętego Floriana. To w ramach letniej szkoły miejskich ogrodników zorganizowanej przez Zarząd Zieleni. To miejsce, które zawsze było oazą spokoju, mówi ksiądz Łukasz Michalczewski, proboszcz parafii Świętego Floriana w Krakowie.
5: Dla przede wszystkim właśnie mieszczan krakowskich, ponieważ znajdujemy się tak naprawdę poza murami miasta Krakowa i tutaj przychodzono odpocząć. Wyjątkowa jest cisza, o której godzinie byśmy tutaj nie przyszli, czy rano, wieczór, w południe, ona jest, po prostu.
1: Zainteresowanie jest tak duże, że na sobotnie zwiedzanie nie ma już miejsc. Warto śledzić media społecznościowe Zarządu Krakowskiej Zieleni Miejskiej, bo ostatnia okazja, by zajrzeć za klasztorne mury, będzie 29 sierpnia. Wtedy bramy otworzy ogród cystersów w Mogile.

Przed nami spokojna noc w Zielonej Górze. Zachmurzenie będzie umiarkowane, a temperatura nad ranem tylko obniży się do około 12 stopni Celsjusza. Wiatr słaby z kierunku zachodniego i północno-zachodniego osiągnie temperaturę od 5 do 15 km na godzinę. Nad ranem lokalnie może wzrosnąć wilgotność powietrza, a warunki na drogach pozostaną dobre.

0: Radio Plus Zielona Góra. Radio Plus.
1: Na zegarach 4 minuty po godzinie 18. Jakub Brzegowy, witam i zapraszam na jeszcze dwie wspólne godziny. Już na sam początek USA for Africa i We Are the World. A w tej godzinie posłuchamy na przykład jeszcze Haliny Frąckowiak czy Erika Claptona. Zapraszam.

0: Thank you.
1: Już 7 sierpnia w Zielonej Górze odbędą się zielonogórskie szeptanki. Sala szeptów zamieni się w miejsce spotkania mieszkańców, rozmów i wspólnego działania. Organizatorzy zapraszają do udziału w wydarzeniu, które promuje życzliwość, otwartość i budowanie lokalnych więzi. Na uczestników czekać będą atrakcje inspirujące aktywności oraz przestrzeń do rozmów w przyjaznej atmosferze. Warto więc poznać siłę zielonogórskiej wspólnoty.
2: Radio Plus Zielona Góra.

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Do Warszawy z Zielonej Góry wjedzie przez chmury. Do Warszawy polecisz aż dwa razy dziennie, we wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem soboty. Atrakcyjne ceny biletów i komfort podróży pozwalają oszczędzać to, co najcenniejsze. Twój czas. Podróż służbowa, a może spontaniczny wypad. Zamień długie godziny za kierownicą na niespełna godzinę wygodnego lotu. Zielona Góra, Babimost, Warszawa. Bliżej niż myślisz.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na ten... mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
5: Radio Plus, Zielona Góra.

0: Przebudowa zielonogórskiego amfiteatru nabiera tempa. Jak podkreśla prezydent Marcin Pabierowski, wykonawca jest już na placu budowy, a pierwsze prace ruszyły. W planach jest wspólne zadaszenie sceny i widowni, nowe zaplecze sanitarne oraz udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Inwestycja ma kosztować ponad 56 milionów złotych, a jej zakończenie zaplanowano na około 34 miesiące.
1: Radio Plus. Zielona Góra.

0: Miłośnicy tańca i dobrej zabawy mogą szykować się na letnią potańcówkę w Zielonej Górze. W ramach Lata Mus Wszelakich już 5 sierpnia na Placu Teatralnym odbędzie się letnie party. Organizatorzy zapraszają mieszkańców do wspólnej zabawy przy muzyce pod chmurką, a wydarzenie rozpocznie się o godzinie 20 i potrwa do 22. To propozycja na wieczór pełen tańca, muzyki i rzecz jasna wakacyjnej atmosfery.
1: Radio Plus, Zielona Góra.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
0: Po reklamie.

0: Radio Plus. Zielona Góra.
1: Na zielonogórskim niebie pojawiło się trochę chmur, ale i w końcu słońce się przez nie nieco przedostało. Już teraz Simply Red i Stars, a następnie Edyta Bartosiewicz w utworze Ostatni. 11 minut pozostaje nam do godziny 19.

0: Radio Plus Zielona Góra.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
2: Za 4 minuty będziemy mieć godzinę 19 i najnowsze wiadomości z Polski oraz ze świata. A już teraz na antenie Radio Plus Zielona Góra, Lubega i Mambo number 5.

0: Jest 19. Marcin Bartnik. Stanowisko, którego de facto nie było, wypłaty za podwójne dyżury czy nagłe podwyżki bez uzasadnienia. To tylko niewielka część nieprawidłowości, jakie ujawnił audyt w Szpitalu Południowym w Warszawie. Ustalenia kontrolerów, które przedstawił Stołeczny Ratusz, są miażdżące, o tym Mateusz Chłystun.
1: Większość ustaleń audytu dotyczy Dawida Kacprzyka, młodego lekarza, który pełnił funkcję koordynatora SOR-u, choć formalnie takiego stanowiska w szpitalu w ogóle nie było. Dostawał za to sowite wynagrodzenie i podwyżki. Uzasadnień jednego i drugiego w archiwach księgowości szpitala nie ma.
2: Miał jeszcze jedną osobną umowę na 10 tysięcy miesięcznie na czynności, które częściowo pokrywały się z jego dyżurami. Jest realne ryzyko, że za to samo płacono dwa razy.
1: Tłumaczył prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Poza tym w kilku przypadkach szpital płacił za dyżury lekarzom, którzy formalnie w tym samym czasie pełnili je w innych placówkach. Audytorzy uznali, że zarząd szpitala naraził też placówkę na kary finansowe nakładane przez NFZ.
2: Między innymi za to, że karetki za długo czekały pod dyżurem na przekazanie pacjenta.
1: Audyt zakończył się ponad 40 zaleceniami, które szpital powinien natychmiast wdrożyć.
0: Sporą część opisanych w raporcie nieprawidłowości wciąż wyjaśnia prokuratura. Premier krytycznie o pierwszym roku prezydentury Karola Nawrockiego. Donald Tusk wskazuje m.in. na weta w sprawie SAFE i ustawy o statusie osoby najbliższej, a także głośne ostatnio ułaskawienie Starucha, czyli nieformalnego lidera kibiców Legii Warszawa. Szef rządu zwracał też uwagę na jego zdaniem blokowanie zmian w wymiarze sprawiedliwości.
3: Niektórzy mieli nadzieję, że może uda się rozwiązać przynajmniej część problemów związanych z wymiarem sprawiedliwości i z tymi wadliwie wybranymi za prezydenta Dudy instytucjami, organami władzy. Ale pan prezydent Nawrocki jest raczej jeszcze bardziej zawzięty i zapamiętały.
0: Inaczej na ostatni rok patrzy kancelaria prezydenta. O sukcesach Karola Nawrockiego mówił jego rzecznik Rafał Leśkiewicz.
4: Najistotniejsze, jeżeli chodzi o politykę krajową, to konsekwentne stanie na straży polskiej konstytucji. Natomiast jeżeli chodzi o politykę międzynarodową, to wzmacnianie pozycji Polski w ramach wschodniej flanki NATO i co najważniejsze, utrzymywania bardzo dobrych relacji z prezydentem Stanów Zjednoczonych.
0: Jutro w rocznicę zaprzysiężenia prezydenturę podsumuje sam Karol Nawrocki. Przed pałacem zorganizowane zostanie specjalne wydarzenie. Zaplanowano m.in. debatę publicystów i występ artystyczny. Od 1 września telefon tylko w plecaku. Z początkiem roku szkolnego w szkołach podstawowych zaczną obowiązywać przepisy ograniczające korzystanie z telefonów komórkowych. Sprawdzamy dziś w Radiu Plus, jak przygotowane są do tego placówki. Zmiany mają pomóc uczniom skupić się na lekcjach i ograniczyć czas spędzany przed ekranami.
5: W zależności od tego, czy to jest decyzja szkoły, że na przykład w małej szkole w sekretariacie zostawia, czy zamyka w plecaku i nie może wyjąć, czy przechowują w jakimś specjalnym miejscu, podejmują taką decyzję. Proszę też pamiętać, że są szczególne przypadki, w których telefon może być użyty. Na przykład decyzja nauczyciela, że będzie potrzebne będzie urządzenie na przykład w czasie lekcji.
0: Wyjaśniała minister edukacji Barbara Nowacka. Wyjątkiem będą uczniowie, którzy potrzebują telefonu ze względów zdrowotnych. Szczegółowe zasady w takich przypadkach określi statut szkoły.
5: Ponad 50% szkół podstawowych ma już wprowadzone różnego rodzaju własne wewnętrzne regulacje. Są to albo już takie zorganizowane szafki, albo miejsca w szkołach, albo czasami tak zwane plecakowanie. My nie chcemy tego odgórnie regulować, dlatego że skoro samorządy podjęły już jakieś działania, szkoły podjęły jakieś działania, no to w tej chwili doregulowywanie tego wydaje się nam niepotrzebne.
0: Szkoły ponadpodstawowe będą mogły same ustalić zasady korzystania z telefonów. Nowe przepisy obejmą szkoły publiczne, niepubliczne oraz przedszkola. I jeszcze rekord temperatury w Austrii padł przy granicy ze Słowacją i wynosi 41,2 stopnia Celsjusza. Wczoraj w pobliżu Wiednia zanotowano równo 41 stopni. Norma dla tego regionu to 27 kresek powyżej zera. Austriacka Agencja Meteorologiczna ma w swoich bazach zweryfikowane dane dotyczące temperatur dobowych od 1 stycznia 1775 roku.

Jaka pogoda czeka nas jutro w Zielonej Górze? Otóż zapowiada się całkiem ciepły dzień. Na termometrach zobaczymy około 29 stopni Celsjusza, a słońce momentami schowa się za chmurami. O, możliwe jest także przelotny deszcz. Wiatr słaby, chwilami umiarkowany, powieje z zachodu, mimo umiarkowanego zachmurzenia. Zapowiada się całkiem przyjemny dzień. Jakość powietrza będzie umiarkowana.

5 minut po godzinie 19 na naszych zegarach. Jakub Brzegowy, witam i zapraszam na jeszcze jedną wspólną godzinę. Już na sam początek John Lennon i Imagine, a następnie Joe Cocker.

0: ruszył kolejny etap przebudowy ulicy Przemysłowej w Zielonej Górze. Droga na całym modernizowanym odcinku została zamknięta dla ruchu, lecz inwestycja ma zakończyć się szybciej dzięki równoczesnej realizacji dwóch etapów prac. Po przebudowie ulica zyska nową nawierzchnię, chodniki, miejsce postojowe, oświetlenia i kanalizację deszczową. Kierowcy proszeni są jednak o stosowanie się do dotychczasowego oznakowania.
1: Radio Plus, Zielona Góra.

0: Cienny na filcu Milkwood już za 74,97, a panele laminowane AC4 8 mm Forest Green za 41,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Quechua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
3: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
4: Weź Ibuprom Zatoki.
2: Ibuprom Zatoki?
4: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
2: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu prowadzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Takich jak ból głowy, ból i niedorzeczność, zatok obocnych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok. Takich jak ból głowy, niedorzeczność, zatok nosa przebiegający z bólem. Będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego niedosłu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
5: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
6: Rel Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
7: Powrót do szkoły. Teddy. Pełen pomysłów. Po reklamie.
8: Radio Plus Zielona Góra.

0: W najbliższy weekend Wieża Braniborska w Zielonej Górze ponownie otworzy swoje drzwi dla mieszkańców i turystów. W sobotę i niedzielę 8 i 9 sierpnia będzie można zwiedzać wieżę oraz wziąć udział w spacerach z przewodnikiem po wzgórzu braniborskim. W sobotę o godzinie 17 odbędzie się koncert piosenki francuskiej, a przez cały weekend odwiedzający spotka się z pisarzami i m.in. Krzysztofem Koziołkiem. Organizatorzy zapraszają na wyjątkowe spotkanie z muzyką i widokiem z jednego z najbardziej charakterystycznych miejsc w Zielonej Górze.
1: Radio Plus Zielona Góra.

Czy mamy tutaj fanów kiszonek? Jeśli tak, to zapowiada się wydarzenie, którego ów miłośnicy opuścić zdecydowanie nie mogą. W Zielonej Górze Krępie odbędą się warsztaty kulinarne pod hasłem Ziołowe historie, kiszone opowieści. Uczestnicy poznają sposoby wykorzystywania ziół w kuchni, a także nauczą się przygotowywać ciekawe kiszonki. Spotkanie potrwa 6 godzin. Będzie czas na naukę, degustację i wspólną zabawę. Start 8 sierpnia o godzinie 10 w świetlicy w Krępie.

0: Reklama.
1: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
0: Po reklamie.
4: Radio Plus Zielona Góra.

0: Radio Plus, Zielona Góra.
1: To był Czesław Niemen i Pod papugami. 9 minut pozostaje nam do godziny 20, ale zanim się pożegnamy, to jeszcze Chris Rea i utwór Tajemnica, który już za chwilkę.

0: Radio Plus Zielona Góra.
1: Chris Rea i Josephine. Wieczór od razu staje się lepszy. A ten utwór jakby nigdy się nie starzał na dzisiejsze spotkanie. Myślę, że będzie idealny. No, a nasze dzisiejsze spotkanie zamyka Milan Farmer z utworem, no właściwie oryginalnym wykonaniem utworu De Chanté, który mogą Państwo znać na przykład z późniejszej wersji Kate Ryan. A już za chwilkę Marek Sierocki zaprosi Państwa na muzyczną ucztę, to po godzinie 20. My się już żegnamy. Jakub Brzegowy, bardzo dziękuję za cały dzień i zapraszam jutro od godziny 16. Miłego wieczoru, do usłyszenia, do jutra.

0: Radio Plus. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Witam serdecznie w wakacyjny wieczór. Pozdrawiam gorąco na początek Sunshine Reggae duńskiego duetu Laidback. Potem Madonna i jej przebój z albumu True Blue, piosenka La Isla Bonita. Będzie też Lucia i Marinero.

0: francuski wokalista Georgie Dan, który swoje artystyczne życie prowadzi w Hiszpanii i La Collegiala. To było na koniec pierwszego dzisiejszego miksu.
1: Radio Plus Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
4: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%. Aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
2: Po reklamie.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Nasz kolejny miks to hity z dekady lat 80. ubiegłego wieku. Na początek magazyn 60 i Rendezvous Sir La Costa del Sol. Potem Iwan, fotonowela, a także Ryan Paris z przeboju Dolce Vita.

0: Samantha Fox swoją wersją słynnego hitu I Only Want To Be With You zakończyła ten mix.
1: Radio Plus Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
4: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Nasz kolejny miks otwiera francuska grupa Bandolero, która większość swoich utworów wykonywała po hiszpańsku. Usłyszymy ich w przeboju Paris Latino. Potem Pino D'Angelo, Macualida, a także magazyn 60 w nagraniu Don Quixote.

0: francuska wokalistka Lio utworem Amoureux Solitaire zakończyła ten mix.
1: Radio Plus, Zielona Góra.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Zielona Góra. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Na początek miksu dwie polskie piosenki, formacja Nieżywych Schabów i Lato, a także Ryszard Rynkowski, Dziewczyny lubią brąz.
2: Że

To był zespół Fleetwood Mac, teraz grupa Cockrobin, The Promise You Made, potem Alison Moyet, Is This Love, a także grupa OMD w piosence If You Live. If I lay down.

za nami grupa OMD, a przed nami żeńska formacja The Bangles, a w jej wykonaniu If She Knew What She Wants. Na koniec tego miksu i dzisiejszego spotkania Brian Ferry w piosence Don't Stop the Dance.

0: Brian Ferry utworem Don't Stop the Dance zakończył dzisiejsze spotkanie. Zapraszam już jutro, tuż po godzinie 20. Marek Sierocki, do usłyszenia.
1: Radio Plus, Zielona Góra.
2: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
3: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. A 14 sierpnia koncert specjalny na Święto Wojska Polskiego. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
2: Po reklamie.